Są chwile, w których chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj letniak, czyli temat jak mądrze spakować auto przed wakacyjną podróżą. Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: Matury za nami, świadectwa zakończenia szkół rozdane, astronomiczne lato w pełni. Mówiąc krótko, wakacje wystartowały, czas odpoczynku, urlopów, wyjazdów, a także związanych z tymi rzeczami wyzwań. Niezależnie co planujemy, podbój południowej Europy, polskie góry, Mazury czy morze, jedno jest pewne, do każdej podróży trzeba się odpowiednio przygotować. Pamiętać o odpowiednich dokumentach i winietach, gdy jedziemy za granicę, skontrolować samochód, przede wszystkim spakować auto, a to często bywa wyzwaniem. O ile każdy, nawet największy bagażnik ma swoje granice, to wyobraźnia na przykład członków rodziny, na przykład dzieci, może już tychże granic nie znać. A to, jak rozlokujemy bagaż w aucie, bezpośrednio wpływa na prowadzenie pojazdu, spalanie lub zużycie energii, komfort podróży, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych bliskich.
2: Porady ekspertów.
1: Najcięższe walizki, namioty, zgrzewki z wodą, duży sprzęt i tak dalej zawsze układajmy na samym dnie bagażnika, maksymalnie dociskając je do oparcia tylnej kanapy. Dzięki temu środek ciężkości pozostanie nisko w aucie, przeniesiony zostanie w kierunku środka samochodu, a dzięki temu zachowa ono idealną stabilność. W razie awaryjnego hamowania, przypomnę, butelka z wodą, tablet czy książka mogą zamienić się w niebezpieczny pocisk. Zderzenie przy prędkości tylko 50 na godzinę powoduje, że 200-gramowy smartfon waży 5-6 kg. Może wybić szybę, złamać rękę, nie mówiąc o uderzeniu, odpukać w głowę. Dlatego wszelkie luźne przedmioty trzeba trzymać w schowkach, kieszeniach, w żadnym wypadku na desce rozdzielczej czy na tylnej półce. Ponadto, jeżeli jedziemy hatchbackiem, SUV-em albo kombi i mamy bagażnik zapakowany po dach, zawsze powinniśmy używać specjalnych siatek zabezpieczających między przestrzenią bagażową a pasażerską. Przydadzą się także maty antypoślizgowe i organizery do bagażnika na drobniejszy przedmiot. To naprawdę robi różnicę. Gdy w bagażniku ciasno, nie ma sensu wciskać niczego na siłę. Wiele modeli aut, na przykład Kia z relingami dachowymi, są fabrycznie przystosowane do montażu poprzeczek dachowych, a na nich możemy zainstalować bagażnik dachowy. Popularny boks to bezpieczny sposób na powiększenie przestrzeni bagażowej nawet o prawie 400 litrów. Ważne, by trafiły tu lżejsze rzeczy, ubrania, śpiwory, na przykład pianki do pływania, maty, a cięższe do bagażnika. To pozwoli lepiej rozłożyć masy w aucie i zminimalizuje negatywne skutki podniesienia środka ciężko. Oczywiście bagażnik, każdy dachowy podnosi zużycie paliwa lub energii, dlatego warto wybrać markowe, homologowane produkty sprzedawane w ASO. Są idealnie dopasowane do konkretnych modeli i przetestowane pod kątem właściwej aerodynamiki. Zapakowane po brzegi auto z całą rodziną na pokładzie może ważyć nawet 300-400 kg, więcej niż podczas codziennych dojazdów do pracy. Zanim ruszymy w trasę, koniecznie trzeba dostosować ciśnienie w oponach do pełnego obciążenia. Odpowiednie wartości znajdziemy najczęściej na naklejce na słupku B po stronie kierowcy. To nie tylko wpłynie na osiągi, poprawi prowadzenie czy drogę hamowania, ale też zmniejszy zużycie paliwa. I jeszcze bardzo ważne przypomnienie na koniec. Kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy i apteczka nie mogą leżeć na samym dnie bagażnika pod stertą walizek. Muszą być łatwo dostępne, najlepiej z poziomu kabiny. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: które tutaj się zgromadziły przez ostatnie 50 lat. W tych namułach dennych mamy potężne skażenie siarczanów, ołowiu, metali różnych ciężkich. Apelowaliśmy o to, żeby to było spuszczone nie w tym okresie. Wiadomo, sam remont tamy jest nieunikniony, to musi być zrobione, bo to zagraża bezpieczeństwu tysięcy ludzi. Natomiast zatrudnili 5 ichtiologów, którzy to mieli nadzorować. Tydzień temu apelowałem, żeby wstrzymać spuszczanie końcowe wody na ten tydzień, gdzie były upały. Ta woda by nie miała 30 stopni, gdzie ma teraz, i to po prostu jest jedna gęsta zawiesina. Nic z tym nie zrobili, spuścili tą wodę. Natomiast te ryby, które ją odławiali, no to wszystko praktycznie padło. Tam część była przerzucona do zbiornika powodzie, czyli Wrzeszczyna, ale tak naprawdę procent tego, co tutaj ryby tutaj było, co to padło, co zeszło niżej, zgłoszone to było do wszystkich służb. Nie ma żadnych reakcji, tylko media. Tylko media i my to nagłaśniamy. Natomiast no, przecież to będzie szło 2 lata. Te wszystkie namuły denne to są tysiące ton osadów z chemią potężną. Dzisiaj był wioś z Wrocławia, pobrali próbki w 3 miejscach, no to sami powiedzieli, że takiego czegoś to nie widzieli. XXI wiek. Ludzie, no co tu się dzieje? To po prostu się w głowie mieści.
1: Muzyczne radio.
2: Teraz Kłodzko, gdzie trwają prace przy remoncie niemal doszczętnie zniszczonego przez powódź ośrodka sportu i rekreacji. Część prac jest już skończona, ale te najważniejsze wciąż trwają. W Kłodzku był nasz reporter Jacek Zych.
3: Ta najważniejsza inwestycja to odbudowa, bo ciężko w tym przypadku mówić o remoncie hali widowiskowo-sportowej. Ten obiekt, podobnie jak boisko, korty tenisowe czy basen, został całkowicie niemal zniszczony przez powódź we wrześniu 2024 roku. Wtedy woda niemal zmyła go z powierzchni ziemi.
4: Na samym ośrodku sportu i rekreacji tej wody było na 3,5 metra. Oczywiście pełno muł, różnego rodzaju rumoszu, który został naniesiony szczególnie z pól uprawnych przed miastem Kłodzkiem. No ogólnie rzecz biorąc, obraz tragiczny. Wszystko, co było na osierze, zostało zniszczone. To, co się udało wcześniej wyprowadzić, to ciężki sprzęt, maszyny, traktory, to te rzeczy oczywiście ocalały, ale cała infrastruktura sportowa uległa po prostu zniszczeniu, włącznie z drobnymi takimi rzeczami jak place zabaw, mała architektura. To wszystko po prostu w tej chwili jest odbudowywane.
3: Powiedział mi Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Cała odbudowa zniszczonej przez wodę infrastruktury pochłonęła niebagatelne 30 milionów złotych. Prace rozpoczęte wiosną ubiegłego roku wciąż trwają i w zależności od obiektu są na różnym etapie zaawansowania.
4: Otwarcie hali przewidywane jest na styczeń, kwiecień przyszłego roku, ponieważ przed nami jeszcze inwestycja związana z budową parkietu, elementów infrastruktury do gier zespołowych, typu na przykład koszykówka, tablica, wymiana nowej tablicy, odkryty basen. To termin zakończenia tej realizacji to maj, czerwiec przyszłego roku. Jeżeli chodzi o korty tenisowe, to październik tego roku. I jeżeli chodzi o boisko, czy duży wymiar, sztuczna trawa, to we wrześniu tego roku.
3: Na koniec dodam, że do wykonania pozostanie jeszcze jedna niezwykle ważna część całego kłodzkiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, czyli duże boisko z naturalną nawierzchnią. Ten obiekt ma zostać przekształcony w stadion lekkoatletyczny. Kłodzko, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Mieszkańcy części Pieszkowa w gminie Lubin od lat zwracali uwagę na problem gromadzącej się wody podczas intensywnych opadów deszczu. Sytuację na miejscu sprawdził Szczepan Knap.
5: Spływająca z drogi i okolicznych terenów woda powodowała podtapianie posesji oraz utrudniała codzienne życie. Problem powinien zniknąć, mówi wójt gminy Lubin Norbert Grabowski.
6: W samorządzie nie ma spraw mniej ważnych. Dla mieszkańca najważniejsze jest często to, co dzieje się tuż obok jego domu. Jedni czekają na drogę, inni na chodnik, jeszcze inni właśnie na rozwiązanie problemu zalewania posesji. Nie wszystko da się zrobić od razu, ale każdą zgłaszaną sprawę traktujemy poważnie i konsekwentnie realizujemy każde zadanie.
5: Tak przy okazji gmina przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium wójta gminy Lubin. Jest przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. O tym mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
7: O stypendia ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin, uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczących się poza gminą, ale zamieszkali na terenie gminy, oraz studenci lub absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia.
5: Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą mieć ocenę minimum 5-1 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
7: Drożeje paliwo. Skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów tam, gdzie brakuje szpitali. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto. Przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia, mówią pytani o to przez nas kierowcy.
8: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
9: Nie wiedział pan, że będzie?
8: Nie wiedziałem.
10: Myślę, że większość osób na pewno u kieszeni da.
9: Rzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
7: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
11: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA a Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
7: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc. Katarzyna Młynarczyk.
12: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
13: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
12: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
14: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
7: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz dziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
15: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
7: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, np. emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy tenisowego Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. I właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliśkową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: Upał jakby zelżał do tego wszystkiego. Musicie wiedzieć, że jeszcze pora nam deszczowa nastała i pora jesienna również, a babcia dzisiaj przypomina, żeby wziąć parasol albo pałatkę przeciwdeszczową, a już na pewno kalosze i wziąć ze sobą ranium, żeby się nie denerwować do stacji benzynowej. Dzień dobry, kłaniamy się nisko, żartów dosyć, mówimy nowy miesiąc tam się zaczął, jest środa, jest 1 lipca, Radek Major, kłaniam się.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Czy dało się wtedy tańczyć w świetle księżyca? Oczywiście, że się dało. Dancing the Moonlight, Leone, Marcus i Martinus z taką u nas piosenką się pojawili na 11 prawie minut po godzinie 11. Dało się, ale trzeba było uważać, bo pioruny strzelały od późnych godzin wieczornych aż do teraz, a ostrzeżenie MGW dalej jest istotnie ważne.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, zanim zajrzymy do kalendarium, to jeszcze Dawid Podsiadło. Nie lubię cię.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Piękny poranek, chociaż mało słoneczny. Nowy miesiąc się rozpoczął. 1 lipca jest już w kalendarzu zapisany. Jest środa, 183 dni do końca roku. A jeśli chodzi o święta mniej lub bardziej nietypowe, to tak. Dzień psa mamy, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Międzynarodowy Dzień Reggae. A oprócz tego imieniny mają Bogusław, Halina i Marian. Wszystkiego najlepszego, drodzy i drogie. A wschód słońca o 4.47 to wydarzenie miało miejsce. Słońce zaś zajdzie o 21.14. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i będzie trwał 16 godzin i 27 minut. Sprawdzamy jeszcze, co też ważnego tego dnia wydarzyło się w muzyce. A wydarzyło się to, iż 81 lat temu urodziła się Debbie Harry, współzałożycielka i wokalistka formacji Blondie. 75 lat temu urodził się Fred Schneider, współzałożyciel, wokalista, kompozytor i autor tekstów w zespole BC52s. Dan Aykroyd świętuje dzisiaj 74. rocznicę urodziny. To jest aktor komediowy, współzałożyciel, a także członek formacji The Blues Brothers. W 1957 roku urodził się zaś Michael Sanchez, członek formacji Deep Forest. Adam Ebrahim, wokalista duetu London Boys, urodził się w roku 1959. Zmarł w 1996, miał wtedy 36 lat. Roddy Bottom, klawiszowiec formacji Faith No More, urodził się 63 lata temu, a 55 lat kończy dzisiaj Missy Elliott, raperka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Anna Zalewska-Ciurapińska, wokalistka, kompozytorka w formacji Big Day, polskiej formacji, urodziła się 54 lata temu, a 51 urodziny świętuje dziś Łukasz Zagrobelny, piosenkarz polski. 1 lipca roku 1982 urodził się Mezo, czyli Leszek Wróć, Jacek Leszek Meyer, raper, autor tekstów i dziennikarz radiowy również. Tate McRae, piosenkarka, autorka tekstów i tancerka, urodziła się 23 lata temu i smutne dwie rocznice. Luther Vandross odszedł 21 lat temu, to piosenkarz bluesowy i rhythm and bluesowy, urodził się w roku 1951, a zmarł mając lat 54. Merle Galley, gitarzysta formacji Whitesnake, odszedł 18 lat temu, urodził się w roku 1948, a zmarł mając lat ledwie 60.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem jeszcze zaglądamy do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 1 lipca w historii zapisano, iż w roku 1858 karkonosze uzyskały stałą łączność telegraficzną ze światem. W Jeleniej Górze uruchomiono bowiem urząd telegraficzny. W roku 1945 renomowane uzdrowiska dolnośląskie Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczawno-Zdrój otrzymały prawa miejskie. A w roku 1998 powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy imienia Wittelona. Jej pierwszym rektorem został profesor Stanisław Dąbrowski.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Mamacita, mamacita, mamacita, to wcale nie jest nic do jedzenia. Tutaj na śniadanie liczyć nie możemy, to zupełnie coś innego, ale na wszelki wypadek wolimy nie pytać się co, bo jeszcze się okaże, że to jakieś brzydkie rzeczy albo coś takiego i będzie niefajnie. Ważne, że piosenka jest fajna, zupełnie odwrotna niż dzisiejsza pogoda. Mark Medlock, Mamacita, 24 po 6.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Rock'n'rollowo będzie teraz Lady Punk, Słońce mu pętanie od lat, tylko słońce, a i w zasadzie do czego potrzebne? Do niczego.

0: Rosja to jest marka, a zegar też jest i on pokazuje nam 6:30, a to oznacza, że pora właściwa jest na to, żeby sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. No i sprawdzić też, co ważnego wydarzyło się w regionie, zatem to czynimy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Teraz na naszych termometrach już sprawdzamy, ile jest w tej chwili i mówimy wam 18, 17, 19, góra 20 stopni. Później w ciągu dnia od 21 do 24 stopni. Do tego wszystkiego mnóstwo chmur i tylko odrobina przejaśnień na ziemi wrocławskiej. Opady deszczu i burze są niewykluczone. Wiatr dzisiaj wieje słabo i umiarkowanie, ale miejscami może być porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Cóż jeszcze możemy dla was sprawdzić? Wartość ciśnienia na przykład to jest nie najwyższy, 1014 hektopaskali i jeszcze spadnie. Biometr dzisiaj jest i będzie niekorzystny. Ale za to jakość powietrza albo idealna, albo dobra. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
4: A w tym raporcie zagości 27. edycja lwowackiego lata agatowego i rekordzista, który jechał ponad 200 km na godzinę i tym zarobił 2,5 tysiąca złotych mandatu.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek odwiedzamy zaporę w Pilchowicach, gdzie wczoraj do późnego wieczora odwiedzały ją dziesiątki turystów, wędkarzy i mieszkańców, a powodem były setki śniętych ryb, które płynęły rzeką Bóbr. Na miejscu był nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
6: Niestety, zgodnie z obawami, doszło do sytuacji, w której przy końcowym etapie spuszczania wody z jeziora Pilchowickiego doszło do ruszenia osadów dennych i w tej chwili górska rzeka, która znajduje się poniżej zapory Pilchowickiej, zamieniła się w cieknący ściek. Igor Glinda, właściciel agroturystyki Tartak w Dolinie Bobru. Cuchnący, który niesie ogromną ilość zawiesiny. Do tego wszystkiego, do systemu, dostało się bardzo, bardzo dużo ryb z jeziora Pilchowickiego. W tych warunkach, przy tej ilości zawiesiny, niewielkiej ilości tlenu, jaka jest w tej wodzie, przy temperaturach, jakie panują, większość tych ryb niestety umarło w dniu dzisiejszym tutaj na tym odcinku. No jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej. Kolejna polska rzeka umiera na naszych oczach.
7: Krzysztof Czaplicki. Problem największy jest w tym, że niektórzy nie wiedzą, co to znaczy katastrofa i zaczynają od tego, czy to już katastrofa, czy nie. Według nas, mieszkańców, to już jest ogromna katastrofa, nazwijmy ją ekologiczną, dlatego że no, dziesiątki, setki, a może tysiące ryb straciły życie. My straciliśmy możliwość zarobkowania. Ludzie mają sensację, bo coś się dzieje, a tak naprawdę to jest ogromna klęska. Jezioro Pilchowickie jest niczym innym jak zbiornikiem pozostałości po latach radosnej twórczości. Wszystkie ścieki z obecnego powiatu karkonoskiego płynęły do jeziora. Ja nurkując tutaj od 40 lat, prowadząc swoją działalność nurkową i szkoląc ratowników wodnych, pływaków, kajakarzy, doskonale wiem i wiedziałem, co w tym jeziorze się znajduje. Że są niezliczone ilości mułów.

0: godzinę. Brawurowa jazda Dodge'em i przekroczenie dozwolonej prędkości o 84 km zakończyła się mandatem karnym. Portfel kierowcy będzie lżejszy o 2,5 tysiąca złotych, a na jego indywidualnym koncie pojawiło się 15 punktów karnych. Podkomisarz Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji podkreśla, że taka jazda może zakończyć się tragicznie, a kierowca rozpędzonego auta naraża nie tylko siebie czy pasażerów, ale także inne postronne osoby. Niby oczywiste, a jednak kierowcy robią swoje. Policjant zaznacza, że wrocławska drogówka codziennie reaguje na agresję na drogach i apeluje o więcej rozsądku i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Im szybciej jedziemy, tym mniej mamy czasu na reakcję, a nasza droga hamowania znacznie się wydłuża, przypomina podkomisarz Noga. Zwłaszcza teraz, przy dobrej pogodzie, kierowców ponosi często ułańska fantazja, a ruch na autostradach i jezdkach w związku z okresem wakacyjnym jest dużo większy. Jedźcie ostrożniej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Coraz bliżej 27. edycji Lwóweckiego Lata Agatowego, jednej z najpopularniejszych imprez plenerowych w regionie. Tradycyjnie główną atrakcją wydarzenia, które rozpocznie się w piątek, 10 lipca i potrwa 3 dni, będzie Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich, na której prezentowane są okazy z całego świata. Prócz Giełdy Minerałów odbywają się też fantastyczne koncerty. W tym roku dodatkową atrakcją będzie też Aleja Staroci, zapowiada burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka.
2: Przygotowaliśmy dla naszych odwiedzających oraz wszystkich mieszkańców nową aleję. Nazywaliśmy to Aleja Staroci, która będzie mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Od ratusza będzie można pójść do Baszty Lubańskiej i przejść się nową aleją, przy której będzie można kupić osobliwości. I ta aleja będzie prowadziła do Baszty Lubańskiej. Zachęcamy oczywiście również osoby prywatne. Można zgłosić się do Wrockiego Ośrodka Kultury i wystawić się już na 27. lecie agatowym. Punkt widokowy, który zamierzamy otworzyć podczas Lwóweckiego Lata Agatowego, to jest obecnie najlepszy punkt, jakim dysponuje Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zachęcamy wszystkich, będzie to bezpłatne wejście do naszej wieży i również premierowo właśnie otworzymy ją już oficjalnie na Lwóweckie Lato Agatowe. Od piątku będzie otwarta.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hey, this is Álvaro Soler, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Tak to się najpierw zaczyna, że jest jakaś Sofia poznana na wakacjach, człowiek się zakochuje, później się pobierają, a później zaczyna się samo życie i jadą na wakacje, byleby nie w taki sposób, jak para nienormalni. Bo to jest naprawdę łojoj.
1: To jest wakacyjna piosenka, man.
0: Otóż to.
1: Gorzka piosenka, man.
0: No czy bardziej gorzka.
1: Jak nad polskim morzem. 2014 ręce górę.
0: Ale na pewno śmieszna.

0: Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Dzień dobry wszystkim.

0: Zamiast poradnego kardio to można sobie wyczyniać kołówce do tego numeru i też będzie dobrze i też się człowiek zmęczy i też się człowiek spoci. Wróć! Człowiek to się poci jak po schodach ma przejść albo do lodówki. Wiadomo, tak wygląda dorosłość, chyba że jest się trenerem personalnym. Mike DeVille, Amada Mia, Amore Mio, a na zegarze 9 minut przed 7 i pora właściwa na...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Pozwólcie, startujemy, zaczynamy od baranów. Barany, warto opanować roztargnienie, w przeciwnym razie możliwe zguby, które was nie odnajdą. Byki urodzone na przełomie miesięcy będą dziś w dobrej formie. Polecane są spacery lub uprawianie sportu. Bliźnięta, pojawią się małe przeszkody, w razie czego znajdzie się odpowiednie rozwiązanie. Raki mogą dziś wiele osiągnąć. To dobry czas na stanowcze posunięcia, podróże i wyjazdy. Lwy wykażą dziś mnóstwo optymizmu, nawet z uśmiechem podejdą do ewentualnych problemów. Panny będą cieszyły się dobrym samopoczuciem, wpłynie to na pozytywne relacje z otoczeniem. Wagi będą dziś gotowe do działania. Wieczorem możliwe spotkania z dawnymi znajomymi. Skorpionom zaś przyda się dziś większa niż zwykle ostrożność podczas wydawania pieniędzy. Strzelce, miło spędzą ten czas, a jeśli w pracy, to trzeba uważać na nieszczere osoby. Koziorożce, uwaga na drodze. Pośpiech i niepotrzebne nerwy mogą okazać się zgubne. Wodniki czeka bardzo aktywny dzień. Uwaga, ktoś lub coś może pokrzyżować plany. Ryby coś mocno zaabsorbuje, trudno będzie poświęcić więcej czasu sobie i swoim sprawom. A ten dzień to środa, 1 lipca. W kalendarzu mamy Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. A jeśli chodzi o imieniny, to mają je Bogusław, dobry negocjator, sprawiedliwy, często religijny, Halina, rozważna, inteligentna i dyplomatyczna, a także Marian, waleczny, dobry strateg, Madar, przywódczy. Osoby urodzone 1 lipca są energiczne i wesołe. Lubią towarzystwo i zabawę, starają się łagodzić konflikty. Są uczuciowe i wrażliwe na krzywdę oraz potrzeby ludzi. Pracowitość i wytrwałość to ich pozytywne cechy. Często cierpią z powodu kompleksów, a w miłości bywają bardzo nieśmiałe. Szczęśliwa dla nich cyfra 8, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku to skorpion.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: John Bon Jovi z chłopakami przypomina, to jest twoje życie, więc teraz albo nigdy też trzeba wstawać, jeżeli ma się do pracy na siódmą, bo do szkoły to wiadomka, że teraz już nie trzeba wakacje, gdyż ponieważ są. A na zegarze 4 minuty przed godziną siódmą, wiadomości za momentu u nas, proszę bardzo, jeszcze ona się pojawia.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa, słuchajcie ze mną muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam. Jutro

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.

0: Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, m.in. w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
1: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
0: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
2: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
0: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
3: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
4: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
3: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
5: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
6: Uderzy to po kieszeni?
5: 50 groszy do góry? Nie.
7: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
3: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
0: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4 mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszymowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
9: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1. świetnego, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi, już po samym meczu.
8: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Gotta go home, jakże to jest ładny numer na poranek. Bunny M to jest i to jest piosenka wakacyjna. A na zewnątrz wakacje chwilowo są wstrzymane, gdyż dostawa wody jest świeża, a ponoć dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy na hasło o, pada, to odpowiada się: dobrze, niech pada, deszcz jest potrzebny.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I w sumie racja, tylko czy tyle? I taka pora deszczowa przez kilka dni. Co zrobić? 6:59, dzień dobry.
2: Reklama. Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
7: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gardo i Ranger Zanevelt w piosence Loco Loco to jest jeden chyba z najładniejszych i najbardziej popularnych utworów tych wakacji, tej wiosny, no i kawałek też tego lata, a nam się wydaje, że przy tej wilgotności, przy tym deszczu to wielu z nas teraz, drogie panie i drodzy panowie, będzie miało włosy bardzo loco, loco. Tak może się wydarzyć, wilgotność bowiem duża, dzisiaj pada i będzie padało i burze są możliwe, przed tymi burzami też oficjalnie ostrzega IMGW, a są takie miejsca, gdzie trochę popodlewało. Między innymi kłopoty teraz w Bolesławcu, zdaje się, na rondzie od jakiegoś czasu. A u nas to jest kwadrans po siódmej, więc pora właściwa na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj letniak, czyli temat jak mądrze spakować auto przed wakacyjną podróżą. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Matury za nami, świadectwa zakończenia szkół rozdane, astronomiczne lato w pełni. Mówiąc krótko, wakacje wystartowały, czas odpoczynku, urlopów, wyjazdów, a także związanych z tymi rzeczami wyzwań. Niezależnie co planujemy, podbój południowej Europy, polskie góry, Mazury czy morze, jedno jest pewne, do każdej podróży trzeba się odpowiednio przygotować. Pamiętać o odpowiednich dokumentach i winietach, gdy jedziemy za granicę, skontrolować samochód, przede wszystkim spakować auto, a to często bywa wyzwaniem. O ile każdy, nawet największy bagażnik ma swoje granice, to wyobraźnia na przykład członków rodziny, na przykład dzieci, może już tychże granic nie znać. A to, jak rozlokujemy bagaż w aucie, bezpośrednio wpływa na prowadzenie pojazdu, spalanie lub zużycie energii, komfort podróży, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych bliskich.
1: Porady ekspertów.
2: Najcięższe walizki, namioty, zgrzewki z wodą, duży sprzęt i tak dalej zawsze układajmy na samym dnie bagażnika, maksymalnie dociskając je do oparcia tylnej kanapy. Dzięki temu środek ciężkości pozostanie nisko w aucie, przeniesiony zostanie w kierunku środka samochodu, a dzięki temu zachowa ono idealną stabilność. W razie awaryjnego hamowania, przypomnę, butelka z wodą, tablet czy książka mogą zamienić się w niebezpieczny pocisk. Zderzenie przy prędkości tylko 50 na godzinę powoduje, że 200-gramowy smartfon waży 5-6 kg. Może wybić szybę, złamać rękę, nie mówiąc o uderzeniu, odpukać w głowę. Dlatego wszelkie luźne przedmioty trzeba trzymać w schowkach, kieszeniach, w żadnym wypadku na desce rozdzielczej czy na tylnej półce. Ponadto, jeżeli jedziemy hatchbackiem, SUV-em albo kombi i mamy bagażnik zapakowany po dach, zawsze powinniśmy używać specjalnych siatek zabezpieczających między przestrzenią bagażową a pasażerską. Przydadzą się także maty antypoślizgowe i organizery do bagażnika na drobniejszy przedmiot. To naprawdę robi różnicę. Gdy w bagażniku ciasno, nie ma sensu wciskać niczego na siłę. Wiele modeli aut, na przykład Kia z relingami dachowymi, są fabrycznie przystosowane do montażu poprzeczek dachowych, a na nich możemy zainstalować bagażnik dachowy. Popularny boks to bezpieczny sposób na powiększenie przestrzeni bagażowej nawet o prawie 400 litrów. Ważne, by trafiły tu lżejsze rzeczy, ubrania, śpiwory, na przykład pianki do pływania, maty, a cięższe do bagażnika. To pozwoli lepiej rozłożyć masy w aucie i zminimalizuje negatywne skutki podniesienia środka ciężkości. Oczywiście bagażnik, każdy dachowy podnosi zużycie paliwa lub energii, dlatego warto wybrać markowe, homologowane produkty sprzedawane w ASO. Są idealnie dopasowane do konkretnych modeli i przetestowane pod kątem właściwej aerodynamiki. Zapakowane po brzegi auto z całą rodziną na pokładzie może ważyć nawet 300-400 kg, więcej niż podczas codziennych dojazdów do pracy. Zanim ruszymy w trasę, koniecznie trzeba dostosować ciśnienie w oponach do pełnego obciążenia. Odpowiednie wartości znajdziemy najczęściej na naklejce na słupku B po stronie kierowcy. To nie tylko wpłynie na osiągi, poprawi prowadzenie czy drogę hamowania, ale też zmniejszy zużycie paliwa. I jeszcze bardzo ważne przypomnienie na koniec. Kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy i apteczka nie mogą leżeć na samym dnie bagażnika pod stertą walizek. Muszą być łatwo dostępne, najlepiej z poziomu kabiny. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Jak się powie Małgorzata Jamrus, to nikt nie wie, kogo chodzi, ale jak się powie, że Margaret, a to spoko, to każdy zna i lubi, między innymi za tę piosenkę In My Cabana, czymkolwiek jest ta kabana. Bo czym jest kaban, to my wiemy, zwłaszcza pastowany. 24 minuty po godzinie 7, pani Margaret to wczoraj, zdaje się, urodziny miała. A dzisiaj to może sobie odpoczywać po urodzinach. Wiadomo, jak jest u artystów, tam balet to nie trwa chwilki, tylko jak głosi plotka, potrafi trwać. A i nawet i lata całe. Wiadomka. Stefani Duo teraz z piosenką, która się może kojarzyć z wakacjami, z lodami, z pięknym klimatem, plażą, piaskiem, ze wszystkim, tylko nie z deszczem. A ten dziś za oknem będzie na całego. Baja, baja.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, a na zegarze prawie w pół do ósmej.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, prognoza pogody za sekundę, po niej raport regionalny.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: O tej porze na naszych termometrach niezbyt dużo, od 17 do 20 stopni, później też nie będzie jakoś specjalnie dużo, bo od 21 do 24 mnóstwo chmur na niebie i tylko odrobina przejaśnień, opady deszczu i burze, w tym z gradem, są dzisiaj możliwe. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z północy będzie nam wiało, a w czasie burz może osiągać prędkość do 70 km na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Podwójną kawę poproszę, bo ciśnienie jest niskie, 1014 hektopaskali, biometr niekorzystny, jakaś taka oklapła jestem, może powiedzieć wielu z was. No to na pocieszenie dodajemy fakt, że dzisiaj powietrze jest albo idealne, albo dobre. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
7: Dzień dobry. Na początek gmina Lubin i rozwiązanie problemu wody zalewającej posesję, a także stypendia dla najzdolniejszych. Powiemy o niecodziennych zawodach we Wrocławiu. Na koniec Srebrna Góra i nowa polsko-niemiecka propozycja na początek wakacji. Zapraszam. Mieszkańcy części Pieszkowa w gminie Lubin od lat zwracali uwagę na problem gromadzącej się wody podczas intensywnych opadów deszczu.
8: Spływająca z drogi i okolicznych terenów woda powodowała podtapianie posesji oraz utrudniała codzienne życie. Problem powinien zniknąć, mówi wójt gminy Lubin Norbert Grabowski.
9: W samorządzie nie ma spraw mniej ważnych. Dla mieszkańca najważniejsze jest często to, co dzieje się tuż obok jego domu. Jedni czekają na drogę, inni na chodnik, jeszcze inni właśnie na rozwiązanie problemu zalewania posesji. Rolą samorządu jest słuchać mieszkańców i szukać rozwiązań dla każdego z tych problemów. Nie wszystko da się zrobić od razu, ale każdą zgłaszaną sprawę traktujemy poważnie. Rozmawiamy, ustalamy priorytety i konsekwentnie realizujemy każde zadanie.
8: Tak przy okazji gmina przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium wójta gminy Lubin. Jest przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. O tym mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
10: O stypendia ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin, uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych uczących się poza gminą, ale zamieszkali na terenie gminy, oraz studenci lub absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
8: Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą mieć ocenę minimum 5-1 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Teraz niecodzienne zawody we Wrocławiu. To już dzisiaj do basenów skoczą znane osoby, a wśród nich olimpijczycy czy przedstawiciele służb mundurowych, i zmierzą się w pływaniu pieskiem. Styl nie jest przypadkowy.
11: O tak, jest jak najbardziej przemyślany, bo już w środę, 1 lipca, Aquapark Wrocław przy ulicy Borowskiej zaprasza na 4. Wrocławskie Mistrzostwa w Pływaniu Pieskiem. Impreza odbędzie się na basenie sportowym. Jak przekazują organizatorzy zawodów, data nie jest przypadkowa, bo 1 lipca to Ogólnopolski Dzień Psa. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie zwracamy uwagę na problem porzucania zwierząt. Zachęcamy do adopcji i pomagamy naszemu partnerowi, schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu, bo ile dla nas okres wakacyjny jest wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa okrutny, mówią organizatorzy.

0: Tak, nowa trasa w srebrnogórskiej warowni powstała w niezagospodarowanej do tej pory przestrzeni historycznych kazamat, w których teraz turyści mogą interaktywnie poznawać historię twierdzy. Porównanie samych siebie do postaci historycznych czy odpalenie prochowego moździerza to tylko nieliczna część atrakcji, jakie przygotowano tu dla zwiedzających.
1: Mieliśmy część kazamat pustych i w tym momencie jest już piękna, długa ścieżka, gdzie turyści w wolnym czasie po zwiedzaniu z przewodnikiem mogą przyjść i się pobawić trochę, bo tak naprawdę są stoły multimedialne, jest film, można usiąść na wadze, zobaczyć, do której postaci historycznej jesteśmy porównywalni, można sobie załadować prochem moździerz, odpalić. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawa, interaktywna część naszej ekspozycji.
0: Powiedziała mi Emilia Pawnuk, szefowa Srebrnogórskiej Twierdzy. Otwarciu wystawy towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem ekspertów i naukowców. Partnerzy projektu dyskutowali o wspólnych działaniach i wymianie pomysłów. Kluczowym celem wciąż pozostaje wpis na listę UNESCO, co tak dla polskiej, jak i niemieckiej strony stanowi priorytet w budowaniu międzynarodowego prestiżu. Dla nas doświadczenie i emocje są kluczowymi elementami przekazu. Chcemy, aby odwiedzający uczyli się niejako przy okazji. Dlatego mamy tutaj wiele elementów, gdzie można obejrzeć film, przymierzyć różne rzeczy, na przykład historyczne kostiumy, czy dowiedzieć się czegoś poprzez zabawę. To dla nas bardzo ważne, by przekazywać wiedzę w ten nowy, ciekawy sposób. A to dr Andrzej Tejme stwierdzi w Königstein. Prace nad wnioskiem o wpis na listę UNESCO trwają od kilku ładnych lat. O wspólne wpisy starają się poza twierdzami w Srebrnej Górze i Königstein także Włosi. To jednak proces, który może zająć nawet jeszcze dekadę. Ze Srebrnej Góry Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport już za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 8.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, we are the Rasmus and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
10: Sprawdzamy godzinę.
11: Tak jest i wyszło nam, że jest 7:43, za 17 minut minie 8, teraz leniwiec i teraz ska.

0: I bardzo dobrze biją, to nas cieszy, cieszy nas też, jak portfel jest pełen, tylko czy tak jest w rzeczywistości, to teraz będziemy sprawdzać.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, witam i zapraszam na informacje. 37% Polaków ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 27% uważa ją za złą. 1/3 nie ma zdania, to wyniki najnowszego sondażu CBOS. Bardziej optymistycznie oceniamy swoją prywatną sytuację finansową, 2/3 ankietowanych jest z niej zadowolonych, tylko 4% twierdzi, że jest kiepska. To jeden z najlepszych wyników w historii sondażu prowadzonego od 1987 roku. Najlepiej żyje się dobrze wykształconym mieszkańcom dużych miast, najgorzej swą sytuację oceniają Polacy z wsi i małych miasteczek z podstawowym wykształceniem. Optymizm w narodzie przekłada się na skłonność do podejmowania wyzwań. Polacy biorą coraz więcej kredytów. Według Biura Informacji Kredytowej w maju banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe udzieliły aż o prawie 47% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok temu. Ich wartość wzrosła o prawie 59%. Na własne M pożyczamy coraz więcej, bo lokale drożeją. Średni kredyt w maju miał wartość ponad 476 tysięcy. To najwięcej w historii badań. Dynamicznie rosną również inne segmenty rynku. Liczba udzielonych kredytów gotówkowych wzrosła w ujęciu rocznym o prawie 9%, a kredytów ratalnych o 13%. Każdy pracujący Polak po 35 roku życia może już sprawdzić, jaką emeryturę dostanie, gdy osiągnie odpowiedni wiek. ZUS udostępnił dane o stanie oszczędności wyliczone na 31 grudnia ubiegłego roku. Zakład przygotował ponad 12 milionów indywidualnych informacji uwzględniających zeszłoroczną waloryzację. Stan konta i kapitału początkowego wzrósł wówczas o 9,81%, a stan środków na subkontach o 10,61%. Na tej podstawie wyliczono wysokość prognozowanej emerytury. Informacje można znaleźć w aplikacji MZUS lub na portalu zakładu.
1: Pora dla inwestora.
2: Początek wczorajszej sesji na GPW był niepokojący, główne indeksy runęły w dół, szybko jednak wróciły do formy. Ostatecznie w komplecie zakończyły notowania nad kreską. WIG20 zyskał 69% i ma 3587 punktów. Straty z poniedziałku odrobił KGHM, którego kurs wzrósł o 3,2%. Na rynku walutowym osłabienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,79 zł, a za funta 5,00 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,68 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,82 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

Meghan Trainor, Getting Girl, nowa piosenka, proszę, brzmi jakby była wprost z lat 50. wzięta taka trochę, taka trochę fajna, też letnia w sumie. Cóż tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o starsze rzeczy, to wszystko jest wiadome, jeśli chodzi o nowsze rzeczy, The Bowsa, I Wanna, wczorajsza zdaje się piosenka dnia w muzycznym radiu. Jak brzmi ten numer? Ano, brzmi tak, świeżo, fajnie, dynamicznie brzmi i lekki jest, i lekko latynoski. Tylko powiedzcie, czemu przy takich numerach to człowiek musi dalej iść do pracy, zamiast być na urlopie pod falemką? Za 7 8.

0: To przydają się dzisiaj supermoce, bo ta pogoda jakaś taka, a zresztą co będziemy narzekali? Jak jest słonecznie, Polak narzeka, jak jest deszczowo, też narzeka. Więc co tu narzekać? A nie, no w sumie cały czas się narzeka. Za moment wiadomości, mamy nadzieję, że tam nikt nie będzie na nic narzekał.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A to było Męskie Granie Orkiestra 2023.
1: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 8.
6: Czas na wiadomości.
7: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, to jest Biura Analitycznego Reflex.
8: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
7: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
9: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
10: Uderzy to po kieszeni?
9: 50 groszy do góry? Nie.
11: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
10: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
11: Tak, dokładnie.
7: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empat. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
13: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
12: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
14: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
12: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
7: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
16: Happy and proud of ourselves.
15: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk. Pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawanym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
17: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
15: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zachary Swajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors. Pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Słuchajcie, jest jeden taki profil, który jest profilem trochę takim jajcarskim. Chodzi o profil Agencji Mienia Wojskowego na Facebooku. Oni, słuchajcie, jak coś tam wymyślą, to człowiek boki zrywać. I to naprawdę są fajne rzeczy. Zresztą robią sobie takie zasięgi, że podejrzewam, że tych, którzy chcą coś kupić od Agencji Mienia Wojskowego, jest sporo. Wczoraj napisali: upał jakby zelżał, więc przypominamy, że w naszym e-sklepie mamy 3 rodzaje wełnianych swetrów wojskowych. Słuchajcie, może to jest niegłupie, może to trzeba sobie kupić już taki wełniany sweter i czekać do tej jesieni, bo jak patrzymy na prognozę pogody, to proszę bardzo, dzisiaj tam jakieś 20, dobrze, sprawdźmy dla Wrocławia, bo tam z reguły najcieplej. Dzisiaj 24 stopnie, jutro 25, proszę bardzo, piątek 23, sobota 23, niedziela 23, poniedziałek 23, wtorek 22, środa 23. No i tak cały tydzień jakiegoś szaleństwa nie będzie, więc może rzeczywiście taki sweter sobie wełniany kupić. Ponoć wełna to reguluje temperaturę, nawet jak jest słonecznie i ciepło. I to człowiek jak się spoci w takim swetrze wełnianym, to jest mu chłodno.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Co by nie mówić, to pelerynka wojskowa by się dzisiaj przydała, bo pada. Przypominamy. A, i burze są możliwe. Też przypominamy. 7:50, dzień dobry.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Słuchajcie, znamy takich, co to poranek zaczynają i kończą właśnie w takim wariackim tempie, jak tempo ma ta piosenka. To jest Matera i to jest Send the Message, a my sobie patrzymy na ten zegarek, który mówi nam, że jest kwadrans po ósmej i odczuwamy w ten sposób upływ czasu, bo przecież dopiero był czerwiec, a teraz jest już 1 lipca. 183 dni do końca. Słońce wstało wcześniej od nas, o 4:47, a jak ktoś wstaje ze słońcem albo wcześniej od niego, no to gratulujemy, to medal powinien dostać za trudne warunki pracy. Zajdzie o 21:14, a imieniny mają dzisiaj Bogusław, Kalina i Marian. Pozdrawiamy i ściskamy. I teraz będziemy grali piosenkę o tym, jakże świat byłby piękny, gdyby wiele rzeczy było za darmo. A za darmo to wiadomo, co można dostać, albo w zasadzie w co. Czarno-czarni teraz.

0: No tak, polało, pogrzmiało i proszę bardzo, taka miejscowość Chmiele, i tam drzewo przewróciło się i zerwało linie energetyczne. Drzewo i linie leżą na ulicy, ale strażacy już pędzą usuwać sprawę i mamy nadzieję, że szybko ze wszystkim się uporają. Mamy dyskretnie, tylko przypominamy, że dzisiaj z tymi burzami to może być różnie. Jak się spojrzy do tych ostrzeżeń IMGW, to one są krótkie. Proszę bardzo, w regionie miejscami występują lub w ciągu najbliższych godzin pojawią się burze przemieszczające się w kierunku północno-wschodnim. Jak ktoś nie wie, jak to jest na mapie, to północno-wschodni to jest do góry i w prawo. Tak, w to prawo. Związane będą z nimi opady deszczu od 5 do 10 mm, czyli litrów na metr kwadratowy. Lokalnie to nawet 10 litrów na 10 minut, czyli sporo. A godzinowo to będzie nawet wychodziło 15-20 litrów na metr kwadratowy, a burzą mogą towarzyszyć porywy wiatru 60-70 km na godzinę. Lokalnie mały grad.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Drogie i drodzy, uważajcie na siebie bardzo mocno, a my wam teraz zagramy taką ładną piosenkę Sharam J i Celestal i Moskina i Over You. 25 po 8.

0: Odlatuje bezpowrotnie, a później Houston, mamy problem. Houston, mamy problem, to może powiedzieć wielu z nas, którzy otwierają oko i myślą sobie, o kurczę, znowu w tej Polsce i pada na dodatek. Mimo wakacji to jeszcze trzeba pracować.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: 8:30, wrócimy do was za sekundę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: A o tej porze od 18 do 20 stopni, raptem później od 21 do 24 i taki ten tydzień już będzie. Niestety dzisiaj mnóstwo chmur i tylko odrobina przejaśnień. Do tego wszystkiego opady deszczu są możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, podobnie jak burze, w tym z gradem, w czasie których może spaść do 20 litrów w bardzo krótkim czasie. Jeśli chodzi o wiatr...
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: No jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby i umiarkowany, ale miejscami może być porywisty i powiew z północy w czasie burz do 70 km na godzinę osiągać. 1014 hektopaskali, ciśnienie nie jest wysokie, jeszcze będzie szło w dół, biometr zatem jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza albo bardzo dobra, albo dobra. A teraz Anna Terkota i poranny raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
7: Dzień dobry raz jeszcze. Witam, a my powróćmy do dramatycznych wydarzeń w Legnicy. Przypomnijmy, 13-letni chłopiec został zraniony nożem przez swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór przy ulicy Bielańskiej. Poszkodowany trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Jak informuje Anna Telsa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, sprawca po ataku uciekł, jednak został szybko odnaleziony.
9: W niedzielę po godzinie 20 na ulicy Bielańskiej w Legnicy doszło do zdarzenia z udziałem dwóch 13-latków. Jeden z chłopców zranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Policjanci błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania drugiego nastolatka.
9: I w krótkim czasie ustalili miejsce przebywania oraz zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
8: Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Na razie śledczy nie ujawniają więcej informacji.
9: Obecnie policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Na tym etapie z uwagi na dobro prowadzonych czynności oraz wiek osób biorących udział w sprawie, nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
8: Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: W uzupełnieniu dodajmy, że policjantom wciąż nie udało się przesłuchać sprawcy, którym jest rówieśnik poszkodowanego. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia oraz przesłuchują świadków. Więcej w kolejnych raportach regionalnych. Teraz dalsze informacje. Dziewidło olbrzymie, które zakwitło w ogrodzie botanicznym, przez chwilę było sensacją na skalę ogólnopolską. No ale sława jak jego okazała się krucha i krótka, bo właśnie przekwitło.
10: Przez kilka dni pod ogrodem botanicznym we Wrocławiu ustawiały się długie kolejki i to w nocy, a kasy były czynne od 5 rano. Wszystko po to, by zobaczyć dziewidło olbrzymie, zwane też śmierdzielem, dziwadłem lub śmierduchem. To roślina unikatowa z wielu powodów. W ogrodach botanicznych jest rzadkością i równie rzadko kwitnie, a jak już zakwitnie, to śmierdzi padliną, starym moczem i zepsutym mięsem. Mało tego, trwa to niezwykle krótko i chodzi o to, by jak najszybciej przyciągnąć jak najwięcej zapylaczy, którymi w tym wypadku są padlinożerne owady, dla których ten zapach jest jak symfonia zmysłów. Dziwidło olbrzymie w naturze rośnie w lasach równikowych na Sumatrze. Trzon to ogromna bulwa, która może ważyć nawet 100 kg. Wyrasta z niej liść, który ma nawet 7 metrów długości. Może on przetrwać nawet rok, po czym obumiera i przez kolejny rok dziwidło odpoczywa. Dopiero po około 10 latach takiej zmiany zakwita kwiat i to na chwilę. Dziś zaczyna już więdnąć i przypomina pomarszczoną kapustę, ale nadal warto go zobaczyć. Tylko w noc kwitnienia dziwidło oglądało 5000 osób. Jeśli Wam się też udało, wyślijcie zdjęcia albo zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Na koniec zaproszenie na imprezę. Najbliższa niedziela w Wojanowie będzie dniem pełnym ryku silników, dobrej muzyki, niesamowitej energii i pysznego jedzenia. Przy boisku piłkarskim odbędzie się pierwszy motopiknik nad Bobrem, a wydarzenie zaprasza sołtys Wojanowa Magdalena Rajska.
2: Już 5 lipca od 12:30 zapraszam Was na pierwszy

0: swojsko i rodzinnie.
1: Przypomnijmy to już w najbliższą niedzielę. Natomiast kolejny raport regionalny na naszej antenie za niespełna godzinę o 9.30. A teraz jeszcze górska prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 13 do 10 stopni. Wiatr północny 2 metry na sekundę. Widzialność bardzo dobra, 20 km. Zachmurzenie całkowite, opad deszczu. Szlaki turystyczne śliskie, mokre. Mogą też dzisiaj w ciągu dnia występować burze. Informacja o szlakach zamkniętych jest na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego, ponieważ niektóre są w remoncie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 20 stopni, bezwiecznie widzialność dobra, zachmurzenie całkowite, opady deszczu, szlaki turystyczne śliskie, mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hi there guys, Papa Jim here and you are listening to Muzyczne Radio. Enjoy!

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: Ostatni pierwszy raz, tak się zdarza w życiu, to jest 7777, pod tym kasłem ukrywa się kabaret Otto, który działa, tworzy i ma się nieźle, tylko skład się czasami tam zmienia. Rzadko, bo rzadko, raz na 30 lat, ale zawsze. A z innych ciekawych rzeczy, no to jest właściwa pora, żeby zajrzeć teraz, czy w portfelu mamy jeszcze jakieś mogaki, czy są może bilety Narodowego Banku Polskiego i to te z Kazimierzem Wielkim. 13 przed 9. Portfel.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, witam i zapraszam na informacje. 37% Polaków ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 27% uważa ją za złą. 1/3 nie ma zdania, to wyniki najnowszego sondażu CBOS. Bardziej optymistycznie oceniamy swoją prywatną sytuację finansową, 2/3 ankietowanych jest z niej zadowolonych, tylko 4% twierdzi, że jest kiepska. To jeden z najlepszych wyników w historii sondażu prowadzonego od 1987 roku. Najlepiej żyje się dobrze wykształconym mieszkańcom dużych miast, najgorzej swą sytuację oceniają Polacy z wsi i małych miasteczek z podstawowym wykształceniem. Optymizm w narodzie przekłada się na skłonność do podejmowania wyzwań. Polacy biorą coraz więcej kredytów. Według Biura Informacji Kredytowej w maju banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe udzieliły aż o prawie 47% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok temu. Ich wartość wzrosła o prawie 59%. Na własne M pożyczamy coraz więcej, bo lokale drożeją. Średni kredyt w maju miał wartość ponad 476 tysięcy. To najwięcej w historii badań. Dynamicznie rosną również inne segmenty rynku. Liczba udzielonych kredytów gotówkowych wzrosła w ujęciu rocznym o prawie 9%, a kredytów ratalnych o 13%. Każdy pracujący Polak po 35 roku życia może już sprawdzić, jaką emeryturę dostanie, gdy osiągnie odpowiedni wiek. ZUS udostępnił dane o stanie oszczędności wyliczone na 31 grudnia ubiegłego roku. Zakład przygotował ponad 12 milionów indywidualnych informacji uwzględniających zeszłoroczną waloryzację. Stan konta i kapitału początkowego wzrósł wówczas o 9,81%, a stan środków na subkontach o 10,61%. Na tej podstawie wyliczono wysokość prognozowanej emerytury. Informacje można znaleźć w aplikacji MZUS lub na portalu zakładu.
2: Pora dla inwestora.
1: Początek wczorajszej sesji na GPW był niepokojący, główne indeksy runęły w dół, szybko jednak wróciły do formy. Ostatecznie w komplecie zakończyły notowania nad kreską. WIG20 zyskał 69% i ma 3587 punktów. Straty z poniedziałku odrobił KGHM, którego kurs wzrósł o 3,2%. Na rynku walutowym osłabienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,79 zł, a za funta 5 zł i grosz. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,68 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,82 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
2: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.

0: Regard Years and Years i Hallucination. Hallucination to wolimy nie mieć żadnych halucynacji, zwłaszcza na temat tego, ile to wpłynie na konto pierwszego, bo dzisiaj pierwszy jest. Byłoby fajnie, żeby wpłynęło więcej, ale wiadomka, jak to w życiu jest, specjalnie dużo pewnie nie będzie. Byleby tylko wystarczyło na wakacje. Ja bardzo wam też życzymy, żeby to były wakacje na przykład nad Bałtykiem, bo jak ktoś stać na Bałtyk, to znaczy, że jest bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Teraz Oskar Cyms będzie śpiewał, a ja mówię wam do usłyszenia. Radek Bajor, trzymajcie się, za chwilę to miejsce zajmie Zbyszek Deka i też wam powie ładnie dzień dobry. I on będzie z wami do 13. Pa!
2: Miasto.

0: daj mi znać.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
1: Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9.
1: Czas na wiadomości.
5: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmi w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w wielkości. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
5: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
7: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
5: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
8: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
5: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może, nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. Nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już w południe Hubert Hurkacz zagra o 3. rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Offner. Wczoraj do 2. rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w debla.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Phil Collins z grupą Genesis, wokalnie i na perkusji, bo przecież Phil Collins i świetnym perkusistą jest. Land of Confusion na dzień dobry, na przywitanie miesiąca także, bo dziś 1 lipca. Zbyszek Deka, kłaniam się, dzień dobry.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

La Playa, plażowo, choć pogoda dzisiaj aura, dzisiaj bardziej barowa. Początek miesiąca, Muzyczne Radio, jest 9:16, za chwilę u nas przypomnienie horoskopu.

0: Horoskop na cały dzień.
1: Same to mamy dla baranów. Warto opanować roztargnienie, w przeciwnym razie możliwe zguby, które się nie odnajdą. Byki urodzone na przełomie miesiąca będą dziś w dobrej formie. Polecane spacery lub uprawianie sportu. Bliźnięta, pojawią się małe przeszkody, w razie czego znajdzie się odpowiednie rozwiązanie. Raki mogą dziś wiele osiągnąć. To dobry czas na stanowcze posunięcia, podróże i wyjazdy. Lwy wykażą dziś mnóstwo optymizmu, nawet z uśmiechem podejdą do ewentualnych problemów. Panny będą cieszyły się dobrym samopoczuciem. Wpłynie to na pozytywne relacje z otoczeniem. Wagi będą dziś gotowe do działania. Wieczorem możliwe spotkania z dawnymi znajomymi. Skorpionom przyda się dziś większa niż zwykle ostrożność podczas wydawania pieniędzy. Strzelce miło spędzą wolny czas, a jeśli w pracy, trzeba uważać na nieszczere osoby. Koziorożce, uwaga na drodze, pośpiech i niepotrzebne nerwy mogą okazać się zgubne. Błotniki czeka bardzo aktywny dzień. Ktoś lub coś może pokrzyżować plany. Ryby coś mocno zaabsorbuje. Trudno będzie poświęcić więcej czasu sobie i swoim sprawom. Co do osób urodzonych 1 lipca, to są na ogół energiczne, wesołe, lubią towarzystwo i zabawę, starają się łagodzić konflikty. Są uczuciowe i wrażliwe na krzywdę oraz potrzeby ludzi, pracowitość i wytrwałość to ich pozytywne cechy. Często cierpią z powodu kompleksów, a w miłości bywają bardzo nieśmiałe. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Imieniny obchodzą dziś Bogusław, dobry negocjator, sprawiedliwy, często religijny, Halina, rozważna, inteligentna i dyplomatyczna oraz Marian, waleczny, dobry strateg, ma dar przywódczy. No to wszelkich darów, wszelkich dobroci życzymy, pozdrawiamy. W jednym z najdłuższych dni roku Muzyczne Radio jest 9:21.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 3690 75 730 36 27.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Dzisiaj na Dolnym Śląsku temperatura od 20 do 22 stopni przy średnim ciśnieniu na poziomie 1016 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych, początkowo słaby. Później przybierze na sile, powieje mocniej. Zdrowo popadało w nocy, deszczu można się spodziewać i w dzień. Od jutra lepsza pogoda, ale dziś jeszcze deszczowo z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz głównie na południowym wschodzie kraju, Dolnego Śląska.
3: Wzorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Minęła 9.30, czas zatem na raport regionalny. Ania Tarkota.
7: W maju 2024 roku, po ponad dwóch dekadach rządów Tadeusza Krzakowskiego, władze w Legnicy przejęło nowe kierownictwo miasta. Prezydentem został Maciej Kupa i wcześniej wieloletni radny miejski. Rok 2025 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania nowego samorządu, jednocześnie pierwszym sprawdzianem realizacji zapowiadanych zmian oraz prowadzonej polityki miejskiej.
8: Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
9: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytety.
8: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
9: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
10: To był rok konkretów.
8: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
10: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył 1 mld zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. To przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy.
8: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura.
9: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Niestety Legnica słynęła z dziurawych ulic. Dziś wystarczy spojrzeć na inwestycje realizowane na ulicach. Wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy zaledwie rok. A to nie tylko nowa nawierzchnia. Każda taka inwestycja to również bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe czy tam, gdzie jest to możliwe, drogi rowerowe.
8: Jednocześnie miasto rozwijało działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców, od edukacji i zdrowia po kulturę i aktywność społeczną.
10: Zależało nam na tym, żeby rozwój był odczuwalny, ale nie tylko w przestrzeni miasta, a w codziennym życiu mieszkańców. Dlatego inwestowaliśmy w edukację, w programy zdrowotne, w działania społeczne. Dużą wagę przykładaliśmy także do angażowania młodych ludzi w życie miasta. Bardzo aktywnie działa nasza Młodzieżowa Rada Miejska. W 2025 roku uruchomiliśmy obok już znanego legnickiego budżetu obywatelskiego Szkolny Budżet Obywatelski, czyli program Szkoła po Twojemu, i to właśnie młodzież mogła zadecydować, na jakie cele przeznaczyć 160 000 zł.
8: Rok 2025 był również bardzo dobrym okresem dla legnickiej kultury. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło ponad 331 tysięcy osób, o prawie 118 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Przenosimy się do Barda, gdzie miesiąc po otwarciu Bardo Camp, wybudowanego przez gminę Centrum Rowerowego i Aktywnego Wypoczynku, próżno szukać tam wolnych miejsc czy rowerów do wypożyczenia. Turystyka rowerowa staje się dla gminy ważną gałęzią funkcjonowania. Więcej w materiale Jacka Zycha.
11: Tak, rzeczywiście, kiedy 9 maja uroczyście otwierano Bardo Camp, nikt nie krył obaw, czy wart ponad 20 milionów
2: Krakow Złotych Obiekt spełni pokładane w nim nadzieje. Jego realizacja od pomysłu do oddania do użytku zajęła ponad 2 lata. Marta Ptasińska, burmistrz Barda, jest jednym z niewielu samorządowców, z którymi rozmawiałem, chwalącym decyzję swoich poprzedników.
11: To jest pomysł poprzedniej władzy, poprzedniego burmistrza i poprzedniej Rady Miejskiej, którzy zauważyli, że w Bardzie brakuje takiego właśnie miejsca, gdzie można by było aktywnie odpocząć. To się bardzo dobrze wpisało też w poprzednią tragedię, która spotkała Bardo we wrześniu 2024 roku, czyli w powódź, kiedy straciliśmy sporo miejsc noclegowych. I brakowało tego. I widząc od 9 maja, jakie jest duże zainteresowanie właśnie noclegami, jesteśmy pewni, że to była dobra decyzja.
2: To właśnie burmistrz Barda, Marta Ptasińska, która dodaje, że obłożenie zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji obiektu było od czasu otwarcia, szczególnie w weekendy, niemal 100%, a w mieście wpływy z turystyki rowerowej są coraz bardziej widoczne.
11: Kiedyś Bardo to było miasteczko typu pielgrzymkowe. Ludzie przyjeżdżali do Barda, żeby zwiedzić bazylikę, żeby przejść się po wzgórzu rańcowym, odmówić różaniec czy na Kalwarię Drogą Krzyżową. Natomiast rowery przeżywają swój renesans i też to widzimy, że jest bardzo dużo tych rowerów. Jeszcze parę lat temu tego nie było widać. Do tej pory, kiedy nie mieliśmy swojego ośrodka, ci rowerzyści przyjeżdżali do nas i po prostu przejeżdżali single i wracali. Bardo Camp to jest takie miejsce, które po prostu zatrzyma turystów, a jak zatrzyma turystów, to dzięki temu skorzystają inni.
2: Czyli restauratorzy, sklepikarze czy właściciele mniejszych lokalnych atrakcji turystycznych. 2025 rok był dla Barda wyjątkowy pod względem turystów. Szacuje się, że niewielkie, liczące ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miasteczko mogło odwiedzić nawet 50 tysięcy osób. Tylko w tym roku, od połowy maja do połowy czerwca, punkt w informacji turystycznej odwiedziło prawie 2000 turystów. Z Barda Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A na koniec zapowiedź imprezy, która tuż, bowiem coraz bliżej 27. edycji Lwóweckiego Lata Agatowego, jednej z najpopularniejszych imprez plenerowych w regionie. Tradycyjnie główną atrakcją wydarzenia, które rozpocznie się w piątek 10 lipca i potrwa 3 dni, jest Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich, na której prezentowane są okazy z całego świata. Oprócz Giełdy Minerałów odbywają się fantastyczne koncerty. W tym roku dodatkową atrakcją będzie także Aleja Staroci oraz możliwość zwiedzenia Baszty Lubańskiej, najlepszego w mieście punktu widokowego, zapowiada Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
12: Przygotowaliśmy dla naszych odwiedzających oraz wszystkich mieszkańców nową aleję. Nazywaliśmy to Aleja Staroci, która będzie mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Od ratusza będzie można pójść do Baszty Lubańskiej i przejść się nową aleję.

0: Energii.pl. Pogoda w górach.
1: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobry w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 13 do 10 stopni. Wiatr północny 2 metry na sekundę. Widzialność bardzo dobra, 20 km. Zachmurzenie całkowite, opad deszczu. Szlaki turystyczne śliskie, mokre. Mogą też dzisiaj w ciągu dnia występować burze. Informacja o szlakach zamkniętych jest na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego, ponieważ niektóre są w remoncie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 20 stopni, bezwiecznie, widzialność dobra, zachmurzenie całkowite, opady deszczu, szlaki turystyczne śliskie, mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
2: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Walusiak, grupa sudecka GOPR. W dniu dzisiejszym zachmurzenie całkowite, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy również grad. Prognozowana wysokość opadów to około 35 mm. Temperatura maksymalna 22 stopnie, czyli można powiedzieć zimno. Wiatr na ogół słaby północno-zachodni, podczas burz porywisty do około 85 km na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów również przelotne opady deszczu i burze. Temperatura około 11 stopni, wiatr umiarkowany dość silny z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, podczas burz do 85-90 km na godzinę. Proszę wziąć pod uwagę pogodę, jeżeli się wybieracie Państwo w góry. Stan szlaków na terenie działania grupy tam, gdzie nie ma prac leśnych, dobry. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Muzycznego Radia.

Czy będziemy się pamiętać? Mam nadzieję, że pamiętacie o swoich czworonożnych milusińskich, waszych ukochanych, co to nawet w środku nocy, nawet w trakcie najgłębszego snu potrafią wybudzić tymi pazurkami swoimi po panelach gdzieś tam, prawda? Znamy to dobrze, to znamy, a jednak je kochamy. Uściskajcie dzisiaj w ich święto, bo dzisiaj Dzień Psa.

Muzyczne Radio 1 lipca. 1 lipca 77 lat temu pod Londynem urodził się John Farnham, wokalista i kompozytor, którego kariera rozpoczęła się po przeniesieniu się do Australii, gdzie przez jakiś czas występował z grupą Little River Band, ale oczywiście najbardziej koncentrował się na swojej solowej karierze. Jego album z 1986 roku, a więc sprzed równo 40 lat, zatytułowany Whispering Jack, jest najlepiej sprzedającym się albumem w Australii. I to z tej płyty pochodzi nagranie You're the Voice. W Muzycznym Radiu John Farnham, swoje 77 urodziny.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
5: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
4: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
6: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
4: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego oraz części Małopolskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla Podlaskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego oraz części Warmińsko-Mazurskiego i Opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez Lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: No jak nie czuć tego vibe'u, tego letniego vibe'u. I muzyki na tę porę roku doskonałej, 10.13.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Choć może akurat nie na ten moment lato, nie z tych doskonałych wersji. Pierwszy dzień lipca, środa z Muzycznym Radiem.

Muzyczne Radio, 1 lipca. Dzisiaj 81 lat kończy urodzona w Miami Debbie Harry, wokalistka nowofalowego zespołu Blondie, który pod koniec lat 70. XX wieku wprowadził na pierwsze miejsca listy po obu stronach Atlantyku singiel z piosenką Heart of Glass, no ale wielokrotnie zdobywał szczyty listy przebojów takimi utworami jak Call Me, The Tide Is High czy French Kissing in the USA z nieco późniejszego okresu... Z 2003 roku Good Boys Blondie w 81. urodziny Debbie Harry.

0: Człowiek sobie musi od czasu do czasu poskakać, poszaleć. To Aleksander Szalonek z utworem Skacz.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Po weekendowej spiekocie teraz trochę pory deszczowej. Jeszcze dzisiaj poleje na Dolnym Śląsku. W tej chwili mocno pada w Czechach i te opady zmierzają w naszą stronę. Na termometrach od 20 do 22 stopni dzisiaj na Dolnym Śląsku. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Wiatr początkowo słabo, po południu może wiać mocniej z kierunków północnych.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Z kolejnym raportem regionalnym Ania Tarkota.
3: Koleje dolnośląskie osiągają kamień milowy. Od tego rozpoczniemy. Od wczoraj dolnośląski przewoźnik obsługuje trasy setką swoich pojazdów, mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: A coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj świętujemy, dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej u funduszy europejskich, dzięki którym możemy kupować te pojazdy. Ale również chylę czoła dla pana prezesa, ponieważ jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne, a 33 pojazdy spalinowe. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą, polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów, jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, a w tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
3: Ten setny pociąg to nie wszystko, zapowiada Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
5: W przeciągu 3 miesięcy dostaniemy jeszcze 8 takich pięknych pociągów. Produkowanych jest kolejnych 20 pojazdów. Będą w przyszłym roku 10 spalinowych, za 2 lata 10 takich elektrycznych. Natomiast nasz zespół Kolei Dolnośląskich ma nowe wyzwania, które nasz właściciel, zarząd województwa przed nami postawił. A mianowicie dostarczenie pojazdów, które będą mogły jeździć ekologicznie na trasach, które są rewitalizowane przez województwo. I jesteśmy w trakcie właśnie ogłoszenia trzeciego etapu przetargu na pojazdy alternatywne. I także polska PESA bierze udział w tym wyścigu z czeską Skodą i niemieckim Siemensem, aby dostarczyć na Dolny Śląsk ultranowoczesne, innowacyjne pojazdy elektryczne z pantografem, z baterią, ale także prawdopodobnie z napędem wodorowym, z baterią wodorową. Liczymy, że uda nam się dostać dofinansowanie i takie piękne pojazdy na tych trasach zrewitalizowanych przez województwo za 3 lata pojawią się.
3: No to jeszcze jeden temat z szynami w tle. Kilkadziesiąt dolnośląskich dworców kolejowych ciągle wystawiana jest na sprzedaż. Znamiennym przykładem jest jeden z najmniejszych dworców w Polsce, który może trafić w ręce prywatne. Położony na peryferiach Przybyłowic koło Jawora obiekt ciągle czeka na nowego właściciela.
6: Pan Andrzej, właściciel przylegającej posesji, przyznaje, że od czasu do czasu pojawiają się zainteresowani zakupem nieruchomości, ale póki co nie udało się jeszcze z nikim zawrzeć umowy kupna-sprzedaży.
7: Kolej podzieliła ten dworzec kolejowy na 3 nieruchomości. One kiedyś stanowiły całość. To były budynki pracownicze, te dwa, a dworzec stanowił część taką roboczą, pracowniczą.
6: Były budynki pracownicze są mieszkaniami, ale dworzec ciągle czeka na nowego właściciela.
7: Dworzec byłby być może pięknym budynkiem mieszkalnym, ale stoi za blisko torów i ludzie się tutaj boją, że to może być problem. To jest obiekt wybudowany chyba w latach 70. XIX wieku.
6: Na to, że obiektu nie udało się jeszcze sprzedać, wpływ ma między innymi cena.
7: Ja rozmawiałem z paniami, które sprzedają, one są związane trochę być może przepisami prawa, a być może boją się podjąć taką odważną decyzję, żeby obniżyć cenę na tyle, by znalazł się nabywca, który by miał pomysł na to i zagospodarował to mienie, którego zaraz nie będzie, bo jeszcze parę lat i tutaj kamień na kamieniu nie zostanie. Bo dach już jest zniszczony, żeby go naprawić, to trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to już się właścicielowi się raczej nie opłaca. Sprawdzaliśmy, to nie jest zabytek, chociaż jest w rejestrze gminnym.
6: PKP oferuje na sprzedaż budynek dawnego dworca wraz z drogą dojazdową oraz częścią działki za kwotę wynoszącą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nieruchomość wymaga jednak gruntownego remontu, dlatego potencjalni nabywcy liczą na dalsze obniżenie ceny. Dodatkowym utrudnieniem jest bliskie sąsiedztwo czynnej linii kolejowej. Tuż przed budynkiem każdego dnia przejeżdża kilkanaście pociągów, co dla wielu zainteresowanych stanowi istotny problem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Park Ran w Jeleniej Górze świętuje jubileusz i właśnie z tej okazji już w najbliższą sobotę w Parku Norweskim w Cieplicach odbędzie się wyjątkowe spotkanie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami aktywnie spędzić czas. Przewidujemy też liczne niespodzianki, zapowiada Tomek Cichoń, koordynator

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Za kwadrans 11 Agatino Romero i Leonardo da Silva.

0: Cześć, to zespół Mysłowic. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: A pozdrawiam Artur Rojek, bo to Mysłowic jeszcze z czasów z Arturem. 10:56, my...

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyka.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 11.
0: Czas na wiadomości.
2: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
3: A nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
4: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
5: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
3: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
2: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
6: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
2: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
7: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
8: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
7: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
2: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
9: Na takie efekty nawet, powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
2: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornem Dużym.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Beata w Muzycznym Radiu przed południową porą, 16 minut po godzinie 11.
1: Muzyczne Radio.
0: Program CPN, ceny paliw niżej to już historia, tankowanie podrożało. Na pewno nie jest to powód do zadowolenia ani dla firm transportowych, ani dla zawodowych kierowców, ani dla polskich rodzin planujących wakacyjne wypady własnym autkiem. To może na pocieszenie z takich lepszych informacji, wprawdzie to informacja z zagranicy, ale bardzo niedalekiej zagranicy i mająca wpływ na pewno i na nasze podróżowanie, przynajmniej za jakiś czas. Czesi połączyli już swoją autostradę, fragment tej autostrady D11 z polską S3. Budowana autostrada D11, jak donosi portal Relacje Regionalne, połączona jest już asfaltem z polską S3, tutaj za Lubawką. Kilkukilometrowy odcinek do granicy z Polską ma zostać ukończony jeszcze w tym roku. Natomiast cała trasa z Trutnowa w 2028 roku. Po przekroczeniu granicy pojawi się także pierwszy czeski węzeł drogowy, węzeł Kralowec. No, z widokiem na piękny kralowecki szpiczak między innymi. Tutaj na Góry Krucze. No to będzie to wyglądało tak, że jak się ta D11 z naszą S3 już na dobre połączy, to Czesi będą mieli lepszy dostęp do naszego morza niż my tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej na ten przykład. Muzyczne Radio, 18 minut już po godzinie 11.
1: Muzyczne

0: Muzyczne Radio.
1: 25 minut po godzinie 11, pierwszy dzień lipca, przedpołudniowy jeszcze rzut okiem na kartkę z muzycznego kalendarza, bo tak się składa, że dzisiaj urodziny obchodzi kilkoro polskich artystów. To m.in. Jacek Leszek-Meyer, znany jako Mezo, który kończy 44 lata. 54 zaś lata temu urodziła się Ania Zalewska-Ciurapińska, wokalistka zespołu Big Day. W zeszłym miesiącu, w czerwcu, urodziny obchodził mąż Marcin Ciurapiński, a dzisiaj urodziny Ani. I jeszcze człowiek, któremu w zeszłym roku skoczyła piątka z przodu, więc był czas przywyknąć, jak mawiał klasyk. Był czas się przyzwyczaić i dzisiaj kończy 51 lat. Łukasz Zagrobelny.

0: Łukasz Zagrobelny w swoje 51. urodziny.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
3: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda.
6: Wygląda na to, że najwięcej opadów w tej chwili wzdłuż naszej zachodniej granicy od Worka Turoszowskiego po Pińsk przez Zgorzelec. Na wschodzie w tej chwili trochę odpoczynku od deszczu, ale będzie tu jeszcze dzisiaj padać. Na termometrach od 20 do 22 stopni ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Bardzo słaby wiatr wieje z kierunków północnych, z tym, że on przybierze na sile, szczególnie jeżeli przydadzą się po drodze jeszcze jakieś burze dzisiaj. Przy tych opadach mamy czyste powietrze. Na Śnieżce aktualnie 13 stopni i też słabiutki wiatr wiejący z prędkością średnio 3-4 metrów na sekundę.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Hello, this is Maria. We are sending a big hello,
8: hello to Muzyczne Radio.

0: Za 20 minut będzie południe.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Wodnik informuje, że jutro w godzinach od 8 do 16 w związku z prowadzeniem pracy na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody, co dotyczy budynków ulicy Moniuszki numery 2, 4, 6, 9, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39 oraz szkoły podstawowej numer 11. Za utrudnienia Spółka Wodnik przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: Lato miejscami upalne, miejscami deszczowe. Oj, chyba się przyda dzisiaj ta przeciwdeszczówka. Za chwilę w Kotlinie Jeleniogórskiej Lunie. A daleko na wschodzie w Zamościu 33.

0: Monako, Muzyczne Radio za kwadrans 12.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Agatino Romero i Leonardo da Silva w utworze Guaglione.

Pillar, Muzyczne Radio, 11.51. Jeszcze w poprzednim milenium, jeszcze w 1999 roku, 1 lipca, 27 lat temu, w sprzedaży pojawił się debiutancki album Macy Gray, zatytułowany On How Life Is, i z tej płyty fantastyczne I Try, rewelacyjne Do Something, którego teraz wysłuchamy. Macy Gray z płyty obchodzącej dziś urodziny.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
6: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
7: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
6: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
7: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
6: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
5: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
8: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
5: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
9: Joanna Rybka. Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
10: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
5: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzę, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Lekarz Muzycznego Radia. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Podobno dwa główne tematy do small talków Polaków, do naszych pogawędek, to nasze dolegliwości i pogoda. A okazuje się, że i zagranica o pogodzie lubi porozmawiać, nawet pośpiewać. Zagraniczne zespoły. Kolejny australijski akcent, właściwie australijsko-nowozelandzki, bo grupa założona w Melbourne, ale wokalista to Nowozelandczyk, właśnie Neil Finn. Grupa Crowded House. Bo tak się składa, że 35 lat temu pojawił się ich trzeci studyjny album zatytułowany Woodface z tym nagraniem o pogodzie właśnie Weather With You.

najważniejsze zachować pogodę ducha. Weather With You z albumu Woodface grupy Crowded House z płyty, która kończy dziś 35 lat. 12:20, środowe popołudnie 1 lipca.

Tak właśnie wygląda pogoda pod psem. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale wiem, że dziś psy mają swoje święto. Dzisiaj dzień psa, pamiętajcie. Tylko jak tu wyrwać okienko pogodowe na spacer ze swoim czworonogiem, prawda? Pod

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Na wschodzie kraju cały czas upalnie, w Terespolu 34 stopnie. U nas temperatura z nadejściem deszczu się obniża, tak jest na przykład w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie mamy 19 stopni. W najcieplejszych miejscach jak Wrocław 22, ale tam jeszcze deszcz nie dotarł, najprawdopodobniej dotrze. Ta strefa opadów wędruje z południowego zachodu na północny wschód. Ciśnienie spada, wynosi aktualnie 1015 hektopaskali. Spada też temperatura na Śnieżce, na najwyższym szczycie Sudetów teraz 12 stopni.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Nasz popołudniowy raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
8: Wracamy do sprawy ataku nożem na 13-letniego chłopca w Legnicy. Policjantom wciąż nie udało się przesłuchać sprawcy, którym jest rówieśnik poszkodowanego. Ze względu na jego stan psychofizyczny, nastolatek zamiast do policyjnej izby dziecka trafił do szpitala. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia oraz przesłuchują świadków. To właśnie jedna z osób, która była świadkiem napaści, powiadomiła o zdarzeniu policję.
9: Przypomnijmy, że do ataku między nastolatkami doszło w niedzielny wieczór przy ulicy Bielańskiej w Legnicy.
10: 13-letni chłopiec ranił nożem drugiego chłopca, swojego rówieśnika, po czym oddalił się z miejsca. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali 13-latka. Z uwagi na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i został przewieziony do szpitala. Ranny 13-latek z obrażeniami został również przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Teraz policjanci z Wydziału do spraw nieletnich i patologii Legnickiej Komendy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Policjanci przesłuchują świadków, gromadzą materiał dowodowy, który zostanie przekazany w całości do sądu rodzinnego i to sąd rodzinny będzie podejmował decyzję co do dalszych losów chłopca.
9: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: We wtorek swój pobyt na Dolnym Śląsku rozpoczęła delegacja z Kenii. Na zaproszenie sejmiku dolnośląskiego podglądają polskie technologie produkcji oraz magazynowanie żywności. Samorząd województwa chce w ten sposób otworzyć nowe rynki zbytu dla lokalnych przedsiębiorców i rolników. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, rzeczywiście stara remiza OSP w Stoszowicach uległa niemal całkowitemu zniszczeniu podczas powodzi w 2024 roku, a budowany od podstaw obiekt zyska zupełnie nową infrastrukturę, dostosowaną do aktualnych wytycznych rządowych. I co ciekawe, pod budynkiem właśnie w związku z tym powstanie żelbetowy schron o przeznaczeniu dwufunkcyjnym. W razie zagrożenia ma stanowić miejsce schronienia, w razie pokoju pomieszczenia będą służyć jako magazyn dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
12: Oczywiście technologia jest na pewno lepsza niż była kiedyś i kiedyś się wylewało beton, dzisiaj jest to żel beton, ale pewnie też będzie wylewany. Zobaczymy, co nam zaproponuje też wykonawca, bo zobaczymy to na etapie prac, bo myślę, że to też będzie dla tego wykonawcy ciekawy projekt, bo tak jak pan mówi, tego się jeszcze nie robi.
11: Powiedziała mi Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Stoszowice. Nowy schron zostanie wyposażony w pełen węzeł sanitarny, system nawiewu oraz wyjścia ewakuacyjne. Projekt wymagał oturzenia urzędników starostwa powiatowego wdrożenia nowych, skomplikowanych przepisów budowlanych. Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zabezpieczenia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
12: To jest doraźny schron, dlatego że on nie będzie wielki. On będzie pod częścią socjalną tej remizy. Nie może być tam, gdzie jest garaż, bez wiadomych względów, samochód ciężki, więc to też są pewne rzeczy konstrukcyjne. Doraźny na to schron.
11: Całkowity koszt odbudowy remizy wraz ze schronem wyniesie ponad 10 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na koniec warto dodać, że oprócz schronu pod remizą praktycznego, ale jednak niewielkiego, gmina adaptuje na potrzeby ochrony ludności także kazamaty srebrnogórskiej. Twierdzę. Ze Staszowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A te doniesienia kończymy zaproszeniem na kolejną imprezę, która już w najbliższy weekend. I to będzie weekend pełen warsztatów, pokazów, koncertów, regionalnych smaków, rodzinnych atrakcji i spotkań z kulturą. Niezależnie od wieku i zainteresowań, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A to wszystko w Lubaniu.
3: Grażyna Glodek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Splot Festival, które odbędzie się w dniach pomiędzy 3 a 5 lipca na rynku w Lubaniu. Przed nami aż 3 dni wypełnione muzyką, historią i doskonałą zabawą dla całych rodzin. Na uczestników czekać będzie rozbudowana strefa rozrywki. Od kolorowego, wesołego miasteczka, poprzez dmuchańce, animacje dla dzieci, aż po atrakcje inspirowane historią, które pozwolą odkryć tradycje i kunszt dawnych rzemieślników. Na tegorocznej scenie plenerowej wystąpi wiele wyjątkowych zespołów, nie tylko lokalnych, ale również gości z Legnicy, Jeleniej Góry, Dzierżoniowa i Zgorzelca. Czeka nas mnóstwo muzycznych emocji i niezapomnianych chwil.
8: A zatem jakie dźwięki popłyną ze sceny w ramach Muzycznych Dni Lubania Lawa?
3: W piątek zapraszamy na spotkanie z muzyką big bandową oraz wyjątkowy występ orkiestry imienia Franciszka Kmocha z Czech. W sobotę sceną zawładni koncert legendarnego zespołu Big Tyt. Gwarantujemy energię i świetną zabawę, a w niedzielę nasze serca i muzyczne emocje poruszy koncert Wojciecha Baranowskiego. Dołączcie do nas i spędźcie ten wyjątkowy weekend razem z nami. Splot. Spotkajmy się tam, gdzie muzyka, tradycja i dobra zabawa tworzą niezapomnianą atmosferę.
8: Z zaproszeniem na najbliższy weekend do Lubania kończymy ten raport regionalny. Kolejny na naszej antenie już za niespełna godzinę i zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne. Po reklamie. Słuchasz muzycznego radia.

0: Jaka zima, to lato 2026, dzisiaj pierwszy dzień lipca.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I na otwarcie miesiąca mamy dla was Gualione. To Agatino Romero i Leonardo da Silva.

0: Muzyczne radio.
1: 1 lipca. Szukamy dziś informacji dla przeciwwagi dla raczej przykrej sytuacji wzrostu cen paliw z dzisiejszym dniem, z początkiem miesiąca. Szukamy, gdzie się da takich światełek w tunelu dla podniesienia kierowców na duchu. Może to jest takie światełko, że w końcu rusza postępowanie przetargowe na remont drogi powiatowej, dawnej drogi wojewódzkiej 366. Remont, który utknął na dobre. Tymczasem powiat karkonoski wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania obejmującego remont blisko 19,5 km drogi powiatowej. Obejmie odcinki przebiegające przez miejscowości Piechowice, Podgórzyn, Marczyce, Sosnówkę, Miłków, Ścięgny i Kowary. Prace będą realizowane etapami od tego roku już praktycznie zaraz do 2029. Tych etapów jest w sumie, jak liczę, 10. No i zgodnie z założeniami postępowania prace rozpoczną się od odcinka drogi w Zachełmiu i w Podgórzynie, jak czytamy. Równoległa realizacja kolejnych etapów ma ograniczyć utrudnienia i uniknąć paraliżu komunikacyjnego. No zobaczymy, jak to będzie, bo w zeszłym roku najlepiej z tym właśnie nie było w okolicach Marczycy. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną m.in. jezdnia, chodniki, pobocza, rowy, przepusty, odwodnienie, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to listopad 2029 roku. Termin składania ofert upływa z końcem tego miesiąca, 31 lipca. Właśnie rusza postępowanie przetargowe. Nie możemy się doczekać końca remontów. No to lecimy. Znaczy jedziemy. Yellow the Race, Muzyczne Radio, Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o poranku.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
4: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
3: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
5: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
6: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
5: Jak mówi Sebastian Gonca, przewodniczący porozumienia rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
6: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
5: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
7: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi, czy z gminami podobnej wielkości.
5: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
3: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
8: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
9: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
3: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla

0: No mam nadzieję, że każdy dzień nasz nie wypełnia ból, tak jak w tekście tego znanego nagrania Kasi Kowalski. Pieprz i sól do obiadku jak najbardziej, ale chyba w nie za dużych ilościach. W dużych ilościach deszcz ostatnio, no tak się zaczął nam lipiec, zresztą wczoraj też padało i w nocy, między innymi też burze potężne nad ranem z opadami gradu miejscami na ziemi i lwóweckiej, lubańskiej, nie wspominając o województwie lubuskim. No, taki mamy klimat i w takiej szerokości geograficznej żyjemy. Strefa pierwsza opadów dzisiejsza za nami, kolejna niestety przed nami, ale o tym będzie w raportach, czy też przed raportami regionalnymi, czyli w czasie prognozy pogody. Za chwilę Tomek Dudkiewicz, Music News, później piosenka dnia, czyli Benji, Forever Never Came. A ja nazywam się Arek Włodarski i zostanę z wami dzisiaj na popołudniówkę do godziny 17.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że polscy artyści ze swoimi najnowszymi piosenkami dziś szczelnie wypełnią nasze spotkanie z Music News, zatem zabieramy się do roboty, a was do świata nowości. Tomek Dudkiewicz, Music News, sprawdźcie szczegóły. Zaczynamy. Po sukcesie hitów, które na stałe zagościły na playlistach polskich stacji radiowych, Vixen wraca z utworem Zostać tu, piosenką o tym, co w życiu najważniejsze. To opowieść o odnalezieniu spokoju, bliskości i miejscu, do którego naprawdę chce się wracać. Zamiast wielkich deklaracji i dramatów, a Zostać tu stawia na autentyczne emocje oraz prosty przekaz, z którym łatwo się utożsamić. To historia o świadomym wyborze, by zostać tam, gdzie czujemy się sobą. Muzycznie utwór łączy nowoczesne radiowe brzmienie z ciepłą, letnią energią i chwytliwą melodią. To propozycja, która naturalnie wpisuje się w playlisty pop muzy, pozostając jednocześnie charakterystyczna dla stylu Vixena, artysty, który od lat udowadnia, że potrafi tworzyć przeboje łączące emocje z komercyjnym potencjałem. Music News. Teraz Dominik Dudek, który w duecie z Francis On My Mind prezentuje taneczny puls letnich nocy za sprawą piosenki Midnight Echoes. Nowy singiel nie tylko łączy dwa muzyczne światy z Polski i Rumunii, ale też wyznacza początek nowego etapu w karierze Dominika. Noc ma swoją własną energię, szczególnie latem, gdy ostatni taniec często zamienia się w pierwszy krok ku czemuś nowemu. Właśnie z tej atmosfery narodziło się Midnight Echoes, pierwszy wspólny singiel Dominika Dudka i rumuńskiej artystki Francis On My Mind. Pełen emocji, tanecznego pulsu i nostalgicznego światła letnich nocy. Midnight Echoes opowiada o wspomnieniach, emocjach i próbie odnalezienia się w tłumie po zakończeniu ważnej relacji. To jednak przede wszystkim piosenka o uwolnieniu się od przeszłości i odnalezieniu radości w chwili obecnej. Pulsujący rytm, chwytliwy refren i lekka, nostalgiczna atmosfera sprawiają, że utwór idealnie wpisuje się w wakacyjny soundtrack tego właśnie roku. Pozostajemy przy nowościach polskich artystów. Przejdzie to tytuł trzeciego singla projektu Babielato 2026. Po dwóch słońcach i Co chcę to mam, Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują kolejną odsłonę muzycznej opowieści, którą wspólnie tworzą w ramach projektu specjalnego Erste Letnie Brzmienia. Piosenka Przejdzie opowiada o momencie, w którym trzeba nauczyć się żyć na nowo po stracie, rozczarowaniu czy zakończeniu ważnej relacji. To utwór o składaniu złamanego serca w całość, odzyskiwaniu zaufania do siebie i szukaniu światła wtedy, gdy wydaje się, że wszystko wokół straciło kolory. Mówią artystki, często wydaje się, że już nigdy nie będzie dobrze, że rany nigdy się nie zagoją. W piosence Przejdzie jest perspektywa osoby, która jednak nadal trzyma się nadziei, bo wszystko po prostu mija. Dodają Natalia, Bella i Katia. To na koniec jeszcze kilka gorących premier, które trafiły na playlistę muzycznego radia. Alok i Jennifer Lopez z nagraniem Everything's Fine. Diego San Diego, jego nowy utwór Vamos i Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor z nagraniem Dancing Without You. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
3: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

w kolejce po miłość i szczęście. Czekam już kolejny rok. Wspominam schody, dzikie zachody. Chciałbym z wami powrócić tam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
3: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Pochmurne na Dolnym Śląsku, z różną intensywnością pada deszcz, pojawiają się też burze. Głównie na zachodzie regionu strefa opadów opuszcza m.in. ziemię jeleniogórską, ale cały czas jest nad regionem. Na wschodzie więcej przejaśnień, chociaż też pochmurno. Temperatury 23-24 stopnie Celsjusza i pomimo tego, że niewysokie i brak słońca, to miejscami, chwilami jest nawet duszno i parno. Kolejna strefa opadów deszczu przed nami po południu i wieczorem. Głównie ta strefa napływać będzie z południowego zachodu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Informacyjna popołudniówka dzisiaj należy do Beaty Nowickiej.
7: Na 12 milionów złotych oszacowano pracę mającą uporządkować korytarz rzek w regionie wałbrzyskim.
8: Wody Polskie mówią wprost, pieniędzy jest niewiele, a te, które są, poszły przede wszystkim tam, gdzie zniszczenia były największe.
7: W tym raporcie także pierwszy motopiknik nad Bobrem.
9: Muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, w tym strefa kreatywna.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Szczegóły już za chwilę, a na początek Lubin, prawie 13 milionów wozokilometrów, 50 autobusów, 40 z nich ekologicznych. Powiat lubiński realizuje umowę o wartości ponad 187 milionów złotych.
11: Umowa podpisana przez Powiat Lubiński i PKS Lubin zapewni

0: mieszkańcom bezpłatną komunikację publiczną na drogach 3 powiatów i 7 gmin, i to przez 4 lata. To największy kontrakt usługowy realizowany przez powiat. 50 autobusów, 10 w rezerwie, a 40 ekologicznych na drogach. W dwóch grupach, 28 zagazowanych i 12 na baterie. Nawet sama umowa jest nazywana ekologiczną. Powiat na tym nie zamierza poprzestać i zapowiada rozwój komunikacyjnej sieci. Do systemu dołączyła gmina Miłkowice, a samorząd chce jeszcze. Nie wyklucza współpracy z kolejnymi gminami. Powiat lubiński nie tylko organizuje, ale także skutecznie pozyskuje środki na funkcjonowanie przewozów. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w tym roku wsparcie wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. W kolejnych dwóch kasy ma być więcej. Ekologiczny tabor oznacza nowoczesność i wymierne korzyści dla środowiska i zdrowia. I, co chyba dość ważne, przyciąga kobiety. Poprowadzenie takiego nabuzowanego prądem czy gazem ekoolbrzyma przez panią kierowcę jest, jakby to ująć delikatnie, pożądane. Przynajmniej przez część pasażerów, rodzaj męski. Co by nie powiedzieć, lubiński PKS należy do przedsiębiorstw z jednym z najwyższych udziałów kobiet wśród kierowców w Polsce. I bardzo dobrze, że powiat taką umowę podpisał. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Pozarastane i niedrożne korytarze rzeki potoków, zwalone pnie, uszkodzona infrastruktura. Na prace mające uporządkować korytarz rzek w regionie wałbrzyskim potrzeba nawet 12 milionów złotych, alarmują samorządowcy. Od powodzi 2024 Wody Polskie przeznaczyły na to zaledwie 3 miliony. Tematem zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
2: W Stronie Śląskim minister Magdalena Rogulska podsumowywała działania rządu związane z usuwaniem skutków powodzi. Ja przy tej okazji zapytałem właśnie o wątpliwości i coraz częstsze głosy samorządowców z regionu wałbrzyskiego. Wody Polskie mówią wprost, pieniędzy jest niewiele, a te, które są, poszły przede wszystkim tam, gdzie zniszczenia były największe.
3: Wie pan, nie będę odkrywszy, mówiąc o tym, że region wałbrzyski ucierpiał w czasie powodzi, ale w stosunku na przykład do terenu, na którym się znajdujemy, relatywnie mniej. Tak jak powiedziałem, realizujemy tam zadania we współpracy z samorządowcami, gdzie mamy podpisane porozumienia i jest też określony udział finansowy. Samorząd bierze na siebie na przykład przeprowadzenie procedury przetargowej i to nam bardzo łatwiej przyspiesza realizację robót.
2: Powiedział Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Samorządowcy regionu wałbrzyskiego przekazali swoje uwagi i pracownikom Wód Polskich i samej minister Rogulskiej podczas sejmowej komisji wyjazdowej, jaka odbyła się w regionie wałbrzyskim w poniedziałek.
4: Na pewno wszystkie te zgłoszenia, które wczoraj brzmiały i na komisji, ale też w ciągu dnia będziemy się nad tym pochylać, bo rzeczywiście to też nie może być tak, że dwa lata po powodzi mamy miejsca, które mieszkańcy identyfikują jako w ogóle nie lub w niewielkim stopniu zagospodarowane, więc na pewno nad tą weryfikacją się pochylimy.
2: A to już wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogulska. Ja na koniec dodam, że pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostaje ponad 14 tysięcy kilometrów przeróżnych cieków wodnych na Dolnym Śląsku. Od rzek po najmniejsze strumyki. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Najbliższa niedziela w Wojanowie upłynie pod znakiem ryku silników, dobrej muzyki, niesamowitej energii i pysznego jedzenia. Przy boisku piłkarskim odbędzie się pierwszy motopiknik nad Bobrem. Na wydarzenie zaprasza sołtys Wojanowa Magdalena Rajska.
5: Już 5 lipca od 12.30 zapraszam Was na pierwszy motopiknik nad Bobrem. Zapraszam wszystkich, całe rodziny, mieszkańców i oczywiście motocyklistów z bliska i daleka. Będzie motowycieczka przez Wojanów Bobrów wraz z OSP Łomnica. Muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, w tym strefa kreatywna, którą ogarnie Gokmy Słakowice, pyszne żarełko od Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwa Sportowego Wojanów. Razem z Fundacją DKMS będzie można zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego, a z Divimedem poćwiczyć pierwszą pomoc. Odpalajcie maszyny, zabierajcie bliskich i wpadajcie na boisko do Wojanowa. Będzie pysznie, swojsko i rodzinnie.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszam.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze informuje, że jutro 2 lipca w godzinach od 8 do 16 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dotycząca budynków przy ulicy Moniuszki. I to teraz będą te numery budynków. 2, 4, 6, 9, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39. Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody dotyczy także szkoły podstawowej numer 11 w Jeleniej Górze. Za utrudnienia spółka Wodnik przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktu

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne!
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.

0: Nowy polski letniak, Vixen i Tap, co się lubi. Za 12 minut wybije 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie duet Agatino Romeo, Leandro da Silva, Guarione.

0: lubi śniegi, czarny hi-fi, melatonina, dzień, już popołudniowy, czas na wiadomości z kraju ze świata, wystartują za moment.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
5: Jerońsko drogo. Już jaka cena?
6: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
7: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
8: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
9: Mam końcówkę akurat, zbieg okoliczności.
7: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
10: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
7: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
10: Myślę, że tak. 40 groszy.
11: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
4: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
12: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
4: Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
13: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
4: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Hush, no właśnie ze znakiem zapytania, Sober Francis Deems. No to dalej o miłości, Forever Never Come.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Dziś po południu najczęściej Benji, środa 1 lipca, 18 minut po 14.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Lick it out just like that.

Kiedy to pół roku zleciało, 2026, no, zachodzą w głowę nasi słuchacze, również ja. Już ostatnio słyszałem właśnie takie teksty, że kiedy te 6 miesięcy minęło. Czas biegnie szybko, także dzisiaj 27 minut po 14, za chwilę raport regionalny, wcześniej prognoza pogody. Ale zanim, to zaglądamy do muzycznego kalendarium. Pierwszego lipca 1975 roku urodził się Łukasz Zagrobelny. O tym było w południowym programie Muzycznego Radia. Pan Łukasz kończy 51 lat. 54 lata. Świętuje taką rocznicę urodzin pani Anna Zalewska-Ciurapińska. Być może imię i nazwisko niektórym nic nie mówi, ale jak powiem Big Day, no to już zupełnie inaczej. Pani Anna jest wokalistką i kompozytorką tej grupy, która triumfy święciła w latach 90., na przełomie lat 90., 2000. W Dzień Gorącego Lata, to znacie, był też numer między innymi Jeden Dzień Dalej. No i też W Każdym Tyle Jest Miłości. I ten utwór, przypomnijmy, w dniu urodzin wokalistki grupy.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pierwszy dzień lipca deszczowy, w nocy potężne burze z opadami deszczu i gradu, później przed południem opady deszczu, zachmurzenie duże. Te opady jeszcze przed nami, tam gdzie nie pada, to raczej będzie na popołudnie i na wieczór. Także zapowiadane są m.in. na ziemi wrocławskiej, ale nie tylko, i burze, i opady. Chłodniej temperatury niż w ostatnich dniach, temperatury 20, 23, 24 stopnie maksymalnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny, Beata Nowicka.
5: Gmina Stoszowice będzie budowała schron. To pierwsza tego typu inwestycja w regionie. W Lubaniu weekend pod znakiem warsztatów, pokazów, koncertów i regionalnych smaków.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: A na początek wracamy do sprawy ataku nożem na 13-letniego chłopca w Legnicy. Policjantom wciąż nie udało się przesłuchać sprawcy, którym jest rówieśnik poszkodowanego. Ze względu na jego stan psychofizyczny, nastolatek zamiast do policyjnej izby dziecka trafił do szpitala. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków.
7: Przypomnijmy, że
8: 13-letni chłopiec ranił nożem drugiego chłopca, swojego rówieśnika, po czym oddalił się z miejsca. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali 13-latka. Z uwagi na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i został przewieziony do szpitala. Ranny 13-latek z obrażeniami został również przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Teraz policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii Legnickiej Komendy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Policjanci przesłuchują świadków, gromadzą materiał dowodowy, który zostanie przekazany w całości do sądu rodzinnego i to sąd rodzinny będzie podejmował decyzję co do dalszych losów chłopca.
7: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Jeszcze w tym roku w leżących u stóp Srebrnej Góry Stoszowicach rozpocznie się odbudowa zniszczonej w czasie powodzi remizy strażackiej. Przy okazji wybudowany zostanie podziemny schron. Władze gminy mówią, to prawdopodobnie pierwsza tego typu inwestycja w regionie. Materiał Jacka Zycha.
9: Stara remiza OSP w Stoszowicach uległa niemal całkowitemu zniszczeniu podczas powodzi w 2024 roku, a budowany od podstaw obiekt zyska zupełnie nową infrastrukturę dostosowaną do aktualnych wytycznych rządowych. I co ciekawe, pod budynkiem właśnie w związku z tym powstanie żelbetowy schron o przeznaczeniu dwufunkcyjnym. W razie zagrożenia ma stanowić miejsce schronienia, w razie pokoju pomieszczenia będą służyć jako magazyn dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
10: Oczywiście technologia jest na pewno lepsza niż była kiedyś i kiedyś się wylewało beton, dzisiaj jest to żelbeton, ale pewnie też będzie wylewany. Zobaczymy, co nam zaproponuje też wykonawca, bo zobaczymy to na etapie prac, bo myślę, że to też będzie dla tego wykonawcy ciekawy projekt, bo tak jak pan mówi, tego się jeszcze nie robi.
9: Powiedziała mi Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Stoszowice. Nowy schron zostanie wyposażony w pełen węzeł sanitarny, system nawiewu oraz wyjścia ewakuacyjne. Projekt wymagał od urzędników starostwa powiatowego wdrożenia nowych, skomplikowanych przepisów budowlanych. Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zabezpieczenia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
10: To jest doraźny schron, dlatego że on nie będzie wielki. On będzie pod częścią socjalną tej remisji. Nie może być tam, gdzie jest garaż, z wiadomych względów, samochód ciężki, więc to też są pewne rzeczy konstrukcyjne. Doraźny na to schron.
9: Całkowity koszt odbudowy remizy wraz ze schronem wyniesie ponad 10 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na koniec warto dodać, że oprócz schronu pod remizą praktycznego, ale jednak niewielkiego, gmina adaptuje na potrzeby ochrony ludności także kazamaty srebrnogórskiej. Twierdzę. Ze Stoszowic, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Przed nami weekend pod znakiem koncertów, pokazów, warsztatów, regionalnych smaków, rodzinnych atrakcji i spotkań z kulturą. Niezależnie od wieku i zainteresowań, każdy znajdzie coś dla siebie. A to wszystko w Lubaniu.
2: Grażyna Glodek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Splot Festival, które odbędzie się w dniach pomiędzy 3 a 5 lipca na rynku w Lubaniu. Przed nami aż 3 dni wypełnione muzyką, historią i doskonałą zabawą dla całych rodzin. Na uczestników czekać będzie rozbudowana strefa rozrywki. Od kolorowego, wesołego miasteczka, poprzez dmuchańce, animacje dla dzieci, aż po atrakcje inspirowane historią, które pozwolą odkryć tradycje i kunszt dawnych rzemieślników. Na tegorocznej scenie plenerowej wystąpi wiele wyjątkowych zespołów, nie tylko lokalnych, ale również gości z Legnicy, Jeleniej Góry, Dzierżoniowa i Zgorzelca. Czeka nas mnóstwo muzycznych emocji i niezapomnianych chwil.
5: Jakie dźwięki popłyną ze sceny w ramach muzycznych Dni Lubania?
2: W piątek zapraszamy na spotkanie z muzyką bigbandową oraz wyjątkowy występ orkiestry imienia Franciszka Kmocha z Czech. W sobotę sceną zawładni koncert legendarnego zespołu Big Cyc. Gwarantujemy energię i świetną zabawę, a w niedzielę nasze serca i muzyczne emocje poruszy koncert Wojciecha Baranowskiego. Dołączcie do nas i spędźcie ten wyjątkowy weekend razem z nami. Splot. Spotkajmy się tam, gdzie muzyka, tradycja i dobra zabawa tworzą niezapomnianą atmosferę.
5: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, hey, my name is Giovanni and you are listening to Muzyczne Radio. They really love me.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj u nas rządzi duet Agatino Romero, Leandro da Silva, Guaglione.

0: Siema, z tej strony Ukecze, a wysłuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Zjednoczone Stany i wybije 15 już prawie, po 15 po wiadomościach premierowy odcinek Autoradio.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW.
3: Buduję wielką flotę z jedną...
2: Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn, Anna Kurowska.
4: Po reklamie.

0: autopromocja. Muzyczne radio.
1: Z nami nie będziesz się nudzić.
2: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
1: i ponadczasowych klasyków
2: z całego świata.
0: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
4: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolic Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
6: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
7: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
6: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
7: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
6: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub m-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
4: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Drogi na gorąco.
1: S3 w przebiegu na ziemi legnickiej. Telefonował Zbigniew, który w trasie Legnica-Lubin, około 278 km na północ w stronę Lubina. Tutaj na S3 doszło do wypadku. Zator jest dosyć spory. Sięga już niemal miejscowości Karczowiska. Trzeba uważać w tym miejscu jadąc S3. Przypomnę, Legnica do Lubina, no i dalej jak tam kto chce i potrzebuje, czyli Zielona Góra i może nad morze, ale mamy hamowanie przed Lubinem. Dziękuję za informację, uważajcie na siebie.
0: Drogi na gorąco. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Wszyscy na pokładzie? To możemy ruszać. Arek Włodarski dziś w programie. Zasady wjazdu do Niemiec od lipca i najwięcej wypadków w roku w naszym kraju w ciągu 2 miesięcy wakacji. Dzień dobry, jeszcze raz ruszamy.
0: Auto Radio.
1: No właśnie, wakacje. Wtedy na drogach ruch wyraźnie wzrasta. Na trasach pojawia się więcej aut, motocykli, rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz oczywiście pieszych. Większa liczba uczestników ruchu to większa ilość wypadków. Tylko w ubiegłym roku podczas wakacji doszło do ponad 1600 różnych zdarzeń z udziałem osobówek. Zginęły 174 osoby, a ponad 2300 zostało rannych, z czego niemal 700 osób odniosło ciężkie obrażenia. Kolejne niepokojące dane, ponad 570 wypadków z udziałem pieszych oraz kierujących hulajnogami. Zginęło 40 osób, 570 zostały ranne, w tym 230. Wysokie statystyki dotyczą także motocyklistów i motorowerzystów. W ubiegłoroczne wakacje doszło do ponad 900 wypadków, życie straciło 91 osób, a 880 zostało rannych.
0: Porady ekspertów.
1: Według specjalistów najczęstsze przyczyny tychże zdarzeń są niezmienne. Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów, brak podstawowych środków ochrony, w tym kasków. ITS zwraca uwagę, że szczególnie szybko rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. W ubiegłym roku było ich o 50% więcej niż rok wcześniej. Instytut Transportu Samochodowego apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie trzeźwości, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Autoradio przyłącza się do apelu. Niech będą to bezpieczne, radosne wakacje. Teraz zasady wjazdu do Niemiec.
0: Aktualności.
1: Przypomnę, niemieckie służby prowadzą dalej kontrolę na wszystkich 9 granicach lądowych kraju, czyli również z Polską oczywiście. Według niemieckich władz działania mają ograniczyć nielegalną migrację oraz poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Podobne działania podjęła też jakiś czas temu Polska. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami oraz Litwą zostały właśnie przedłużone do 1 października. Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale każdy pojazd musi zwolnić, przejechać przez wyznaczoną strefę kontroli. Szczególnie w weekendy oraz w czasie wakacji prowadzi to do wstawania korków. Sprawdzane są dokumenty, dane pojazdów oraz przewożony towar. Każda osoba przekraczająca granicę Niemiec musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Kierowcy powinni mieć też tradycyjne prawo jazdy.
0: Autoradio.
1: Dodatkowe utrudnienia czekają kierowców ciężarówek. W lipcu w Niemczech obowiązują sezonowe zakazy ruchu dla aut o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony. Oprócz standardowego zakazu jazdy w niedzielę, ograniczenia obejmują także wybrane soboty w okresie wakacyjnym, gdy na drogach jest większa liczba turystów. Zakaz obowiązuje od północy do 22 na autostradach oraz na wybranych drogach krajowych. Za złamanie zakazu grozi kierowcy 120 euro mandatu, a firmie transportowej nawet 570. Jeszcze jedna uwaga. Niemcy wydłużają termin przedawnienia wykroczeń drogowych z 3 do 6 miesięcy. Zmiany są częścią 5. nowelizacji niemieckiej ustawy Prawo o ruchu drogowym i ta zmiana została już opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. Dotyczy to wykroczeń, które nie tylko niemieccy kierowcy popełniają najczęściej, czyli przekroczenia prędkości, przejazdu na czerwonym świetle, używania telefonu za kierownicą, nieprawidłowego odstępu i parkowania w miejscach niedozwolonych. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na Dolny Śląsk dotarła druga strefa opadów, takich silniejszych w dniu dzisiejszym. W wielu miejscach intensywnie pada, m.in. na ziemi jeleniogórskiej, wałbrzyskiej, ale to opady także na północy, na nizinnych terenach, m.in. Legnica, okolice Wrocław, okolice temperatury maksymalne 20-22 stopnie Celsjusza. No i te opady w najbliższych godzinach niestety nas nie ominą, dopiero w nocy ma przestać padać i jest to zapowiedź dość ładnej aury jutro. Czyli w czwartek ma być słonecznie z przyjaznymi temperaturami.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny Beata Nowicka.
6: Prezes Ramki Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego z aktem oskarżenia. Jedna z najbardziej znanych postaci bolesławieckiej branży ceramicznej stanie przed sądem.
7: Śledczy zarzucają jej bezprawne ujawnienie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jednego z kontrahentów spółdzielni.
8: Dotyczących organizacji przedsiębiorstwa, sposobu kalkulacji cen, ilości zamówień, stanu produkcji i magazynów, wysokości zobowiązań finansowych oraz dokonywanych płatności.
7: Informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
8: Oskarżona w okresie od czerwca 2024 roku do listopada 2024 roku, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółdzielni, wielokrotnie bezprawnie ujawniała te informacje zagranicznym kontrahentom pokrzywdzonego przedsiębiorcy, głównie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, która wysyłana była z jej polecenia przez pracowników spółdzielni.
7: Według prokuratury do wiadomości dołączano m.in. wezwania do zapłaty, potwierdzenia przelewów, faktury oraz szczegółowe zestawienia dotyczące zamówień i produkcji. Śledczy twierdzą, że celem tych działań było przejęcie wieloletnich partnerów handlowych pokrzywdzonego przedsiębiorcy, jak podkreśla Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Te działania miały na celu wyeliminowanie pokrzywdzonego przedsiębiorcy z dotychczasowej współpracy handlowej z jego wieloletnimi kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, a także doprowadzenie do nawiązania przez tych kontrahentów bezpośredniej współpracy ze spółdzielnią.
7: Prokuratura zarzuca również, że prezes rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorcy i sposobie prowadzenia przez niego działalności. Według śledczych
8: twierdziła, że nie reguluje on zobowiązań wobec spółdzielni mimo otrzymywania płatności od swoich kontrahentów, a także, że wprowadza swoich partnerów handlowych w błąd. Takim działaniem doprowadziła do zerwania długotrwałej współpracy handlowej pomiędzy tym pokrzywdzonym przedsiębiorcą a jego głównymi kontrahentami zagranicznymi, a także do przejęcia tych relacji handlowych przez spółdzielnię, zarządzając tym samym pokrzywdzonemu poważną szkodę majątkową i gospodarczą.
7: Oskarżona nie przyznała się do zarzucanych czynów. Odpowie m.in. za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czyny z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Grozi jej kara do 2 lat więzienia. Jak informuje prokuratura, kobieta nie była wcześniej karana. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Teraz Legnica, która posiada nowoczesny punkt informacji turystycznej. Dotychczasowy mieścił się w bramie Głogowskiej obok zamku.
9: Jego nowy adres to Rynek 4. Cięcia wstęgi nie było, ale miejskie władze podkreśliły, jak ważna była to chwila. Prezydent Maciej Kupaj.
10: Jak zostałem prezydentem, powiedziałem, że Legnica rusza mocno, jeżeli chodzi o kwestie turystyki, promocji turystyki, bo Legnica ma się czym pochwalić. Jak spotykałem się z przewodnikami, między innymi tutaj obecnymi, zawsze mówili, że brakuje właśnie takiego punktu informacji turystycznych.
9: Zastępca prezydenta Aleksandra Krzyszewska.
11: Rynek 4 to będzie miejsce, które mam nadzieję, że wszyscy będziecie dobrze znali, bo to będzie centrum turystycznego życia w Legnicy, świetnie wyposażony. Operatorem będzie ośrodek sportu i rekreacji w Legnicy.
9: Nową jakość obsługi turystów w Legnicy docenili przedstawiciele Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i legniccy przewodnicy. Mariola Welter.
12: W tym momencie bardzo się cieszymy, że został otwarty, powiem, z takim szerokim uśmiechem ten punkt informacji turystycznej, bo rzeczywiście takiego z dużą otwartością i przejrzystością przede wszystkim dla turysty brakowało tutaj w samym centrum.
9: I Janusz Janczyński.
13: Legnica jest bardzo fajnym miastem. Wyburzono nam stare miasto, no to Legnica by była naprawdę przedcudownym i dalej jest. Nie, Jelenia Góra też mi się podoba, naprawdę. Z takich punktów to jest podstawa Wrocław, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra.
9: W punkcie znaleźć można nie tylko informację o Legnicy i jej okolicach, ale także czapeczki, koszulki, bluzy i jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne gadżety.
14: Justyna Todorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy. Szczególnie chwalimy się torbami z banerów i nerkami z banerów, tak zwanymi banerkami. Są to gadżety uszyte z zużytych banerów wystaw.
9: Nowy punkt informacji turystycznej w rynku pod numerem 4 zaprasza przez 7 dni w tygodniu od 9 do 17. Na miejscu czekają bezpłatne materiały. Nowocześnie, praktycznie i ładnie, ale tylko na poziomie parteru budynku. Wyżej widać, że Legnica jest miastem kontrastów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I na koniec stolica Dolnego Śląska. Dziwadło olbrzymie, które zakwitło w Ogrodzie Botanicznym, przez chwilę było sensacją na skalę ogólnopolską, ale sława jego okazała się krucha i krótka, bo właśnie przekwitło.
15: Przez kilka dni pod Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu ustawiały się długie kolejki i to w nocy, a kasy były czynne od 5 rano. Wszystko po to, by zobaczyć dziwidło olbrzymie, zwane też śmierdzielem, dziwadłem lub śmierduchem. To roślina unikatowa z wielu powodów. W ogrodach botanicznych jest rzadkością i równie rzadko kwitnie, a jak już zakwitnie, to śmierdzi padliną, starym moczem i zepsutym mięsem. Mało tego, trwa to niezwykle krótko i chodzi o to, by jak najszybciej przyciągnąć jak najwięcej zapylaczy, którymi w tym wypadku są padlinożerne owady, dla których ten zapach jest jak symfonia zmysłów. Dziwidło olbrzymie w naturze rośnie w lasach równikowych na Sumatrze. Trzon to ogromna bulwa, która może ważyć nawet 100 kg. Wyrasta z niej liść, który ma nawet 7 metrów długości. Może on przetrwać nawet rok, po czym obumiera i przez kolejny rok dziwidło odpoczywa. Dopiero po około 10 latach takiej zmiany zakwita kwiat i to na chwilę. Dziś zaczyna już więdnąć i przypomina pomarszczoną kapustę, ale nadal warto go zobaczyć. Tylko w noc kwitnienia dziwidło oglądało 5000 osób. Jeśli Wam się też udało, wyślijcie zdjęcia albo zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Chyba tego utworu już nie trzeba przedstawiać, wszyscy doskonale wiedzą. Hymn tegorocznego męskiego grania, które ruszyło już w trasę. Kwadrans dzieli nas od godziny 16.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Agatino Romero, Leandro da Silva, Guaglione ponownie u nas.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
0: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto – Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
7: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
6: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
8: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach. Będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
6: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
9: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
6: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival, to 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Martyna Baranowska, Katy Perry i zespół Deep Purple. Co powiecie na takich gości naszego spotkania z Music News? Cieszę się, że jesteście na tak, zatem startujemy. Tomek Dutkiewicz i kolejne wieści ze świata muzyki tu i teraz w Muzycznym Radiu 3210. Czas na szczegóły. Zaczynamy od Martyny Baranowskiej, która może pochwalić się nowym singlem. Jak mówi sama Martyna, Dreszcze to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Jest w tym ekscytacja, nadzieja i napięcie, ale też lęk, że w chwili spełnienia coś może bezpowrotnie zniknąć. Dlatego Dreszcze są dla mnie utworem o drodze, o tym, że czasem równie ważny jak sam cel staje się czas, który do niego prowadzi. Doświadczenia, spotkania, miejsca, emocje i wszystkie małe momenty, które zostają z nami na długo, dodaje artystka. 16 stycznia ukazał się debiutancki singiel Martyny, utwór Serce, z którym wystąpiła podczas opolskich debiutów, gdzie zajęła trzecie miejsce. 3 marca wydała singla pod tytułem Ptak, a 8 maja premierę miała piosenka Berlin, do której teledysk nakręciła, na pewno nie zgadniecie gdzie, otóż w Berlinie. Dreszcze to kolejny przystanek na jej muzycznej drodze. Utwór pełen energii, oczekiwania i emocji, które pojawiają się tuż przed spełnieniem marzeń. Music News. Pozostajemy w temacie nowości. Po miesiącach spekulacji i oczekiwaniach Katy Perry wydała singiel Watch It Burn. Ten numer to bezkompromisowa i emocjonalna piosenka o tym, co dzieje się, gdy lata milczenia, podporządkowania się innym i życia według zasady miłość i światło w końcu prowadzą do przełomu. U podstaw utworu leży pozwolenie sobie na szczere przeżywanie gniewu, zaprzestanie umniejszania własnego bólu i wypuszczenie na światło dzienne długo tłumionych emocji. Katy Perry ze swoją nową piosenką już trafiają na playlistę nowości muzycznego radia. Na koniec, zespół Deep Purple, który nie zwalnia tempa. Grupa już myślami jest przy kolejnej płycie, którą chce nagrać w przyszłym roku. Purple wkrótce wydają nowy album pod tytułem Splat i już snują plany na przyszły rok. W wywiadzie dla Rock on Terre perkusista Ian Pace powiedział: w tym roku będziemy dużo koncertować, damy prawie 100 koncertów. Przyszły rok więc nie będzie taki sam. Jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyty jest bardzo proste. Zbierzemy się razem i zobaczymy, czy mamy pomysły, które nam się wszystkim spodobają. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy nagrać w przyszłym roku kolejnej płyty. Wszystko sprowadza się do pomysłu, dodał perkusista Deep Purple. Album Splat, który ukaże się na dniach, ma być najcięższym albumem zespołu od wielu, wielu lat. Grupa oczywiście będzie promować album podczas światowej trasy koncertowej, w ramach której zagra 8 października w Łodzi Atlas Arenie. To jeszcze łapcie nasze gorące premierowe numery. Alan Walker i Ava Max z nagraniem Fate. 22 Ballets i Angie Robba z najnowszą propozycją Calling i Ale Farben i Melody z nowym utworem Voices. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dutkiewicz i Music News. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: I takie to lato u nas. Po upałach jesienna aura. Zachmurzenie duże, pada deszcz w wielu miejscach Dolnego Śląska i będzie siąpić przez cały wieczór. Temperatury niewysokie, już w kotlinach górskich 18-19 stopni, na nizinach 19-20. No musimy wytrzymać do końca dnia, wieczorem, w nocy. Głównie zacznie się już wypagadzać, opady ustaną. No i to jest zapowiedź ładnego jutrzejszego dnia. Ma być w czwartek więcej słońca i troszkę cieplej. Temperatury gdzieś sięgną 24, nawet 25 stopni Celsjusza.
4: Sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Punktualnie 16.30. Raport Regionalny Muzycznego Radia. Beata Nowicka.
6: Na początek Legnica i raport o stanie miasta. W maju 2024 roku, po ponad dwóch dekadach rządów Tadeusza Krzakowskiego, władze w Legnicy przejęło nowe kierownictwo miasta. Prezydentem został Maciej Kupa i wcześniej wieloletni rajca miejski. Rok 2025 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania nowego samorządu, jednocześnie pierwszym sprawdzianem realizacji zapowiadanych zmian.
7: Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
8: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytety.
7: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
8: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
9: To był rok konkretów.
7: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
9: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył 1 000 000 000 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy.
7: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura.
8: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy w zaledwie rok.
7: Jednocześnie miasto rozwijało działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców.
9: Inwestowaliśmy w edukację, w programy zdrowotne, w działania społeczne. Dużą wagę przykładaliśmy także do angażowania młodych ludzi w życie miasta. Bardzo aktywnie działa nasza Młodzieżowa Rada Miejska. W 2025 roku uruchomiliśmy obok już znanego legnickiego budżetu obywatelskiego szkolny budżet obywatelski, czyli program Szkoła po Twojemu, i to właśnie młodzież mogła zadecydować, na jakie cele przeznaczyć 160 000 zł.
7: Rok 2025 był również bardzo dobrym okresem dla legnickiej kultury. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło ponad 331 tysięcy osób, o prawie 118 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Koleje Dolnośląskie świętują sukces, który na długo zapisze się w historii polskiego transportu regionalnego. Prosto z fabryki PESA w Bydgoszczy na dolnośląskie tory wyjechał wczoraj setny pociąg w barwach tego przewoźnika. To nowoczesny elektryczny elf, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
3: Coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej u funduszy europejskich, ale również chwilę czoła dla pana prezesa, ponieważ jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą, polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów. W tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
6: Ten setny pociąg to nie wszystko, mówi Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich.
10: W przeciągu 3 miesięcy dostaniemy jeszcze 8 takich pięknych pociągów. Produkowanych jest kolejnych 20 pojazdów. Będą w przyszłym roku 10 spalinowych, za 2 lata 10 takich elektrycznych. Natomiast nasz zespół kolei dolnośląskich ma nowe wyzwania, które nasz właściciel, zarząd województwa przed nami postawił. Dostarczenie pojazdów, które będą mogły jeździć ekologicznie na trasach, które są rewitalizowane przez województwo. I jesteśmy w trakcie właśnie ogłoszenia trzeciego etapu przetargu na pojazdy alternatywne. I także polska PESA bierze udział w tym wyścigu z czeską Skodą i niemieckim Siemensem, aby dostarczyć na Dolny Śląsk ultranowoczesne, innowacyjne pojazdy elektryczne z pantografem, z baterią, ale także prawdopodobnie z baterią wodorową. Liczymy, że uda nam się dostać dofinansowanie i takie piękne pojazdy na tych trasach zrewitalizowanych przez województwo za 3 lata pojawią się.
6: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ale jeszcze dzisiaj w imieniu Beaty Nowickiej zapraszam na podsumowanie wydarzeń regionu po godzinie 20. 25 minut pozostało do 17. Druga część programu Best of Muzycznego Radia będzie Duran Duran, będzie Red Lips, David Guetta, Lucas Estrada, już wkrótce Kamil Hussein, a teraz nasi przyjaciele z swoim wielkim hitem, jakim, o tym przekonacie się już za moment. Arek Wudarski, dziękuję bardzo za ostatnie godziny. Po 17 zapraszam po wiadomościach na kolejny start codziennej listy przebojów muzycznego radia. Już zestawienie Nowe Hit Planety gotowe, pełne niespodzianek.
11: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
4: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
5: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
4: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
6: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
4: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
3: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
7: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
3: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
8: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
3: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Po 17:00.
1: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
10: Oczywiście, że startuje na dobre właśnie teraz. My już jesteśmy z wami na Hit Planecie i mamy nadzieję, że wy też po drugiej stronie jesteście. Marta Wojtunik, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na naprawdę niezapomniane 3 godziny, które spędzimy w świecie najnowszej muzyki. Czas na najnowsze notowanie Hit Planety, a podczas tego notowania, oprócz naszej topowej 40, pojawiać się będą 3 gorące premiery oraz propozycje do listy, które pojawią się już teraz.
1: Najnowsza lista w Polsce.
10: Jak zawsze zaczynamy od dwóch bardzo gorących propozycji, które jeszcze swojego miejsca w głównym zestawieniu nie znalazły. Fritz Kalkbrenner, Everything in Between oraz Morandi i Miss Kali.

0: Morandi, bardzo nośny numer Miss Cali, a w zasadzie można powiedzieć Miss California, ale tytuł to Miss Cali. To jest nagranie, które polecamy Wam jeszcze jako propozycję do listy, ale kto wie, być może już niedługo się to zmieni. Koniecznie dajcie nam znać, jak podobają się Wam te propozycje, od których zaczęliśmy nasze dzisiejsze środowe spotkanie, a my dajemy znać, że to jest czas na powtórkę wczorajszego lądowania na Hit Planecie.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Bardzo krótką powtórkę tego, co działo się na samym szczycie. Miejsce trzecie należało do Gipsa, Igo i Formaniego z piosenką Ostatni Dzień Lata. Utwór, który podium nie odpuszcza, Leon i Marcus and Martinus, Moonlight, wczoraj na pozycji drugiej.

0: wczoraj po raz drugi miejsce pierwsze podbijało nagranie bardzo wyjątkowe z wyjątkowym artystycznym połączeniem David Guetta, Andrea Bocelli, DNA.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag and Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chylińska.
5: Hi, my name is John Sierża.
6: Hi, I'm Sharon from Wooden Station.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit Planeta.
0: Nie przedłużamy i zaglądamy na miejsce 40. Jak zawsze tu wita się z nami nowość, czyli nagranie, które jeszcze wczoraj meldowało się na ławce rezerwowej w naszej poczekalni, a już teraz startuje w naszym zestawieniu. B1 i Echoes to jest pierwsza z dzisiejszych nowości, która wskakuje na miejsce 40.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. Halo drodzy słuchacze, mamy problem z tym polskim nagraniem. Niestety ono dziś spada. Wczoraj była nutka nadziei, bo skoczyło delikatnie w górę, a dziś już melduje się na 39. miejscu Hit Planety, czyli na naprawdę niskiej pozycji, a jest to bardzo dobry polski numer. Być może jest to jego ostatnie notowanie na Hit Planecie. Na pewno zapamiętamy nagranie Halo Houston jako polski utwór, który bardzo długo i bardzo wysoko meldował się na naszej liście. Na pewno też będziemy jeszcze to nagranie polecać Wam podczas notowania listy top30.pl. Z nią przypominamy, spotykamy się co sobotę po godzinie 13. Halo Houston to jest nagranie, które na pewno potrzebuje wsparcia Waszych głosów. Już na naszym radiowym Facebooku dajecie znać, że wspieracie te polskie nagrania. No i zapraszamy Was też do wpadania na stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta możecie głosować na każdy hit, który polecamy Wam na Hit Planecie.
1: Hit Planeta na wakacjach.
0: Hit Planeta na wakacjach, dokładnie tak. Jesteśmy już na miejscu 38. Dance Nation i High, delikatnie w dół to nagranie o dwa oczka dziś.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: Hey, hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Jean.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lonely.
10: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
11: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Ray Dalton, amerykański artysta o naprawdę bardzo mocnym i bardzo charakterystycznym głosie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Go That High to jest hit prosto z Hit Planety, prosto z miejsca 37.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Zawsze, gdy zaczynają się wakacje, są takie gwiazdy, od których wręcz oczekujemy nowych piosenek. Oczekujemy letnich hitów, bo wiemy, że one naprawdę potrafią robić to dobrze. Między innymi taką polską gwiazdą jest Grammy, producent muzyczny, który zawsze, co wakacje, wypuści naprawdę świetną muzyczną perełkę. Jakiś czas temu wydał singiel Say My Name. Wielki sukces tego singla. Ten singiel został nagrany z wokalistą Jordanem Grace'em. My również to nagranie polecaliśmy wam na Hit Planecie. Ba, nawet polecaliśmy wam je na miejscu pierwszym, na samym szczycie naszej listy. No, a Grammy nie zwalnia tempa i postanowił jeszcze w tym roku, na ten letni okres, dać nam trochę muzycznego słońca, wydając piosenkę FLG. To jest utwór, który dziś premierowo przedstawiamy wam na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: KXC Cola, naprawdę bardzo przyjemne letnie nagranie, które na Hit Planecie osiągnęło już miejsce 25. Raz to się udało wczoraj, podczas naszego wczorajszego Hit Planetarnego spotkania. Najwyższa pozycja, jaką do tej pory udało im się uzyskać, to miejsce 25, a dziś już taka niemiła informacja. Niestety ten letni hit nie ma jeszcze zbyt długiej podróży na naszej Hit Planecie, a już zapowiada się, że być może będzie to koniec tego hitu na Hit Planecie. Niestety dziś 11 miejsc w dół z miejsca 25 na 36.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Teraz te milsze informacje, czas na nowość. Na miejscu 35 witamy dziś Loic i Weekend.

0: Sarah Engels, głos już doskonale znany z Hit Planety, była na Hit Planecie z piosenką Fire. I nie tylko na Hit Planecie, ten hit się pojawił również na Eurowizji, bo właśnie tam Sarah Engels wybrała się z piosenką Fire. Nie poszło jej najlepiej, ale moim zdaniem piosenka Celebration jest naprawdę o wiele, wiele przyjemniejsza. Bardzo dobry wstęp, fajnie się rozwija. Celebration na Hit Planecie cały czas z nami, dziś nie najwyżej, ale też nie najgorzej, na miejscu 34.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to na

I znów można myśleć o wakacjach, o urlopie. Two Pilots i One Night in Mykonos. No, obecnie na Dolnym Śląsku deszczowo, burzowo, to by taka jedna noc na Mykonos mogła być bardzo przyjemna. Ale na razie muzycznie tylko takie coś u nas się pojawi na miejscu 32. To nagranie Wam polecamy, a już teraz polecać będziemy polski utwór, którego w zasadzie już polecać nie trzeba, bo chyba zna go każdy. No i myślę, że uwielbia również duża część z naszych słuchaczy. Duża część fanów Hit Planety na pewno lubi piosenkę Tańczę, Męskie Granie Orkiestra 2026. Bardzo ciekawa setlista w tym roku. Męskie Granie, jak wiemy, podczas koncertów śpiewa właśnie singiel, właśnie hymn tegoroczny. Oni tym razem mają dwa hymny, czyli piosenkę Nareszcie i Tańczę, a poza tym coverują znane i uwielbiane piosenki polskie. No i ta piosenka Tańczę ewidentnie zapowiadała to, w jaką stronę w tym roku pójdzie orkiestra, bo piosenki, na które postawili, są na maksa taneczne. Słodkiego Miłego Życia, Urkę, Tańcz Głupia Tańcz, Ale w Koło Jest Wesoło, Mój Przyjacielu, to są naprawdę polskie klasyki, a oni, jak widać, poradzili sobie z nimi naprawdę świetnie i postawili w tym roku na taniec. My polecamy piosenkę Tańczę dziś na miejscu 31. Jest to spadek i to niemały, bo z miejsca 20 aż o 11 miejsc w dół. Koniecznie wpadajcie na naszą stronę i uratujmy ten hymn, który jeszcze spokojnie na Hit Planecie może z nami zostać.

0: DJ Tone i Never Stop the Party. No świetne nagranie, nie zatrzymywać imprezy to jest bardzo dobre hasło na już rozpoczęte wakacje.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 29, a dziś na tym miejscu wita nas duet You Not Us i ich najnowszy numer Flipside.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka. Ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
5: Pierońsko drogo. Już jaka cena?
6: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
7: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
8: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
7: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
8: Myślę, że tak. 40 groszy.
9: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
10: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
4: To, czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
11: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich. Mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
11: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
4: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00...
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Wracamy do Was z kolejną dawką propozycji do listy. Czas na polskie nagranie. Przebiśniegi i Melatonina oraz Benji i Forever Never Came.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
2: Hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Jean.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lonely.
9: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
10: And we are Electric Lady Lab.
12: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
13: Pierwsze lipcowe hit planetarne spotkanie trwa w najlepsze. My już meldujemy się na miejscu 28, a razem z nami robi to piosenka I Wanna od The Bausa. Utwór, który wczoraj wskoczył na pozycję 35, a dziś zyskuje aż 7 miejsc w górę. Leci na pozycję 28, a tak się dzieje dzięki waszym głosom, które cały czas oddajecie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta.

francuski, duet DJ-ski Offenbach. Oni znają się od dzieciństwa i w 2014 roku postanowili założyć właśnie taki duet i zająć się już na dobre muzyką. W tym roku serwują nam naprawdę bardzo gorące hity, m.in. piosenkę Cynical, którą bardzo długo polecaliśmy wam na Hit Planecie, a wy bardzo chętnie na nią głosowaliście. Obecnie są na Hit Planecie z piosenką Four to the Floor, która również jest bardzo mocnym hit planetarnym zawodnikiem. Dziś również w górę, to są bardzo dobre wiadomości, ale nie mogło być inaczej. Ten numer jest po prostu na maksa wciągający. Z miejsca 31 lecą na miejsce 27, a my lecimy w stronę kolejnego hitu, hitu, który zajmuje miejsce 26, a jest to nagranie, które wczoraj miało, można powiedzieć, problemy na Hit Planecie. Wylądował wczoraj na miejscu 37, to bardzo niska pozycja, ale całe szczęście wasze głosy uratowało piosenkę Energy, bo o niej mowa w niej Ava Max, dziś na miejscu 26.

najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: What's up, Holem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang & Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Dobry beat i letnia energia, Lost Frequencies i Live It All. Takich nagrań zdecydowanie potrzebujemy więcej na Hit Planecie. Dlatego już teraz przedstawimy Wam kandydata na wakacyjny hit. Po raz pierwszy na Hit Planecie w roli premiery pojawi się już teraz Jamie Jones i jego nowość. Bardzo przyjemne house'owe nagranie State of Mind.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

In Your Eyes, a w tej piosence Alesso w towarzystwie zespołu One Republic, a teraz kilka słów o właśnie tym zespole, który wczoraj o tej porze już na pewno się rozgrzewał, już szykował się do koncertu w Polsce, w Krakowie, w Tauron Arenie. Wczoraj dali naprawdę mocny koncert, z tego co mogliśmy zobaczyć po reakcjach w internecie. Piosenki In Your Eyes zabrakło w setliście, no ale nie mogło zabraknąć takich hitów jak Counting Stars czy Apologize. One Republic już mogą odetchnąć z ulgą, już im koncert się bardzo, bardzo pięknie udał. A jak już w temacie koncertów jesteśmy, to musimy wspomnieć o tym, że artystka, która już zaraz pojawi się na antenie muzycznego radia, już zaraz pojawi się ze swoją najnowszą piosenką na pozycji 22, szykuje się do koncertu i to nie byle jakiego, bo do koncertu na Openerze. 3 lipca zagra właśnie na scenie Openera, a Opener startuje dziś, no i jak już tradycja mówi, zawsze na Openerze pada, no i z tego co widać obecnie również pada na Openerze. Oby tam się wszystko udało, bo jest to naprawdę świetny festiwal, ale jak wiemy, pogoda zawsze jest niezbyt sprzyjająca na tym festiwalu, dlatego ci, którzy się tam wybierają, zawsze mają peleryny przeciwdeszczowe i kalosze, bo to jest najlepszy festiwalowy strój. A już teraz pojawi się u nas ona, o niej właśnie teraz mówiliśmy, Zalia i jej najnowsze nagranie. Bardzo przyjemne, Tylko kochaj mnie.

0: Numer świetny, który świetnie radzi sobie na hit planecie, ale ma jedną małą wadę, jest naprawdę krótki, ale to jest chyba dobrze, kiedy piosenka pozostawia niedosyt, znaczy, że jest świetna. Zalia, Tylko kochaj mnie, to nagranie dziś na miejscu 22, a my już za moment wracamy do Was z pozycją 21. Już możemy zdradzić, że dziś na tym miejscu melduje się Felix Kartal i Scream.
1: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
3: Hey, hello, this is Gabriel.
4: Hey, this is Fly Project.
5: Hey guys, Abby F. Jones here.
6: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
7: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
6: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
7: Listen, vote and have.

0: i Babylon, nagranie, które ląduje dzisiaj równo w połowie naszego hit planetarnego lądowania na miejscu 20, a my, zanim zaglądniemy na miejsce 19, polecamy Wam bardzo dobre nagranie prosto z naszej muzycznej poczekalni.
1: Hit Planeta.
2: Oto tak, rodzą się potężne hity.
0: Utwór nowy, ale z nutą znanej melodii. Utwór, który wykorzystuje sample z bardzo znanego hitu Jennifer Lopez, On the Floor, Love in Arms i Lost in a Dream.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 18. Bardzo gorący hit od bardzo gorącego duetu Dub Dogs i Stolen Dance.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
7: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
8: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
7: Zgadza się.
8: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
7: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
6: Podobne rozwiązanie. Specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
9: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
6: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
6: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
7: 5 minut po godzinie 19 czas na kolejne dwie bardzo gorące propozycje. Felix Jean i Siren oraz Benny Banassi i jego wersja wielkiego hitu California Dreamin'.

0: To było bardzo ryzykowne, ale udało się. Benny Banassi wziął utwór California Dreaming z roku 65, chyba jedną z najsłynniejszych piosenek z lat 60, która przynajmniej mi kojarzy się głównie z okresem jesienno-zimowym, ale on postanowił wydać to nagranie tuż przed wakacjami i w bardzo wakacyjnej wersji. To jest propozycja do listy, propozycja do kolejnych notowań Hit Planety. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takim ciekawym utworze.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Poczekanie na ten moment opuszczamy i zamykamy. Wracamy do dzisiejszego notowania. Czas na miejsce 15. Kim K. Summer Again.

0: Miki, Beautiful Freaks. Mocne nagranie, które wyróżnia się na Hitplanecie. Może nie jest aż tak letnie, może nie jest aż tak taneczne, ale jest naprawdę bardzo uzależniające. Tak dziś gramy na miejscu 14.
1: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Nie zwalniamy, lecimy z kolejnym hitem. Hitem, który melduje się na pozycji 13. Lucas Estrada, Devil in the Sun.

YC Memories. Dziś delikatnie w dół, aż o 8 pozycji, więc w sumie nie aż tak delikatnie. Z miejsca 4 na miejsce 12. Z nami już teraz kolejny świetny polski hit. Serce, czy będziemy się pamiętać? Miejsce 11.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, Manana, we are the Cranberries.
6: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Mizuchno Radio. Hit Planet
0: Air. Najnowsza lista w Polsce.

0: Miejsce dziewiąte, piosenka z polskim akcentem Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Trips, czyli nasza polska gwiazda. No i w tych polskich klimatach teraz pozostaniemy. Została nam ostatnia z dzisiejszych premier, a będzie to polskie, lekko hip-hopowe, ale też można powiedzieć popowe nagranie. Poznajcie wiosenny jeszcze, nie wiosenny, już letni, totalnie letni hit Nibylandia. To są młodzi polscy bardzo zdolni artyści, którzy pojawią się premierowo dziś na Hit Planecie. Opał i Faustyna Maciejczuk.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

To była oczywiście Shakira i jej najnowsza piosenka Die Die. Ona wczoraj była na miejscu 7, a dziś spada delikatnie na miejsce 8. A co dziś polecamy wam na miejscu 7? To bardzo taneczne nagranie. Antory, talk to you.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: What's up everybody, this is Orange.
4: Hello, we're Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

You Will i Ocean House. Ten duet ląduje dziś na miejscu czwartym, co zwiastuje, że nasze hit planetarne środowe, pierwsze lipcowe spotkanie powoli dobiega końca. Na zakończenie oczywiście to, co najważniejsze, czyli nasze dzisiejsze podium. A na nim dziś na pewno Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Oni od wczoraj bez zmian pozostają na podium, konkretnie na miejscu trzecim. Nieco wyżej David Guetta, Andrea Bocelli, DNA schodzą z miejsca pierwszego, a miejsce zostawiają dla Leone i Marcus & Martinus dla piosenki Moonlight, którą zakończymy dzisiejsze lądowanie na hitplanecie. Na kolejne zapraszamy Was już jutro po godzinie 17, a ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie pełne hitów. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
1: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
0: Czas na wiadomości.
5: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
5: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdele.
7: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
5: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
8: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
5: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni i 89, zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
1: Reklama.
4: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
11: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
13: Autopromocja.

0: Vadim Adamov, Hartpool, Alexa Roxis, no i It's Raining Men.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Minęła godzina 20 za oknami. No cóż, pogoda najwyraźniej uznała, że pierwszy dzień lipca to jest doskonały moment na przetestowanie wytrzymałości naszych rynien, ale spokojnie, bo lada moment wybierzemy się na kolejne muzyczne wakacje, a tam żaden deszcz nam nie straszny. Patryk Łasica, witam wszystkich na falach Muzycznego Radia. Zanim jednak przejdziemy do części muzycznej, czas na dżem, mydło i powidło, czyli miejsce, w którym bez problemu zamienicie starą pralkę na gitarę klasyczną, a jeśli chcecie coś kupić albo oddać, może po prostu ogłosić, również możecie to zrobić. Nasza antena jest do waszej dyspozycji, tak jak numer telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: O, witam Muzyczne Radio, witam Dżem, Robert z Kamiennej Góry.
0: Witam, Robercie.
3: Mam do sprzedania bardzo fajny samochód, jeżeli ktoś potrzebuje dobre auto i sprawne na wakacje, to mam Citroena C4 HDI 90, wersja Tendence, z 2012 roku, pojemność 1.6, bardzo ładnie wyposażony, jeżdżony przez kobietę, naprawdę w pięknym stanie, eleganckim. A więcej informacji pod numerem 692-143731. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: A dobry wieczór, Patryku. Witam, Adrian z tej strony. A ja bym chciał ponowić ogłoszenie. Chętnie kupię Sutonka, Schwalbe, S51, Enduro lub podobne oraz NZ-ki, Romety, Jawy w różnym stanie oraz części jak silniki, koła. Gdy stare mnie interesują i stare kaski typu orzech. A mój numer telefonu to 506-193
0: tak.
4: I 720. Pozdrawiam Cię.
0: Pozdrawiam Ciebie również i do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
5: Dobry wieczór, moje Władysławka. Słuchajcie dobrze?
0: Tak, jesteśmy na tym, witam.
5: Dobrze, do sprzedania mam dwa autka, Volkswagena Passata z 2013 roku, dwulicowy dieselek, 177 koni, z bardzo bogatej wersji Highline. Doinwestowany bardzo mocno, bez żadnego wkładu finansowego. Oraz otrzymałem Golfika 6, 500-zerowa wersja, 2009 rok, w benzynce, po wymianie rozrządu, olej i filtrów. I wszystkie informacje na temat tych dwóch samochodów będą pod numerem telefonu 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
6: Witam, Harpo z tej strony.
0: Witamy.
6: Sprzedam koparkę ostrówek, sprzęgło jest do roboty. Zlecę wymianę drzwi z korytarza do mieszkania, nie są to drzwi zewnętrzne, także sprzedam trzy fajne wiaty, dach w szkle, no i dwa pokoje, mieszkanie, wjazd do Karpacza do wynajęcia pod telefonem Karpaczu 603-622-848, zrówka.
0: Również dużo zrówka, wszystkiego co najlepsze. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
7: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania samochód osobowy Nissan Note z 2007 roku, 1.4 benzyna, 5-drzwiowy z klimatyzacją, srebrny metalik. Drugie ogłoszenie, sprzedam kantówki 8x6, długość 3 metry, pozostałość po działce. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
8: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
8: Mam do sprzedania Ford Optimusa 2014 rok, autko zarejestrowane i ubezpieczone. Jest możliwość zamiany na autko typu kombi. Więcej informacji pod numerem telefonu 883-352.
0: Tak.
8: 215. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
9: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie, dzwonię z okolic Korzelca. Mam do sprzedania samochodzik Golf 6 z 2012 roku. Bardzo zadbany, to jest moja perełka. 1,2 pojemność benzynka, mały, udokumentowany przebieg. Więcej informacji udzielę telefonicznie. 506 186 033. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
10: Kłaniam się. Mam do sprzedania Opla Astra 2004 rok, 1.6, benzyna, gaz, aktualny przegląd techniczny zrobiony niedawno, czyli na rok czasu, butla jeszcze ważna, jest 6 lat, elektryczne szyby, klimatyzacja, wszystko sprawne i to wszystko pod numerem 696. Mhm. 116-157. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. I tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejne już jutro o tej samej porze, 10 minut po godzinie 20. No i przechodzimy do części muzycznej, rozpoczynając od piosenki dnia. A dziś gra dla nas Benji, najnowsze Forever Never Came.
2: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.

czego jak czego, ale premierowych singli zabraknąć u nas nie może. Podobnie jak informacje o nowościach ze świata muzyki, zatem działamy dalej w tym właśnie temacie. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Zaczynam od Michała Bajora, który prezentuje nowy singiel Nie ma pomyłek, nagrany wspólnie z Anią Dąbrowską. To wyjątkowe spotkanie dwóch artystycznych światów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci piosenki literackiej oraz jednej z najbardziej cenionych artystek współczesnej sceny pop. Efektem tej współpracy jest subtelna, pełna emocji ballada o miłości, która stanowi pierwszą zapowiedź nowego albumu Michała Bajora. Nie ma pomyłek urzeka swoją melodyjnością i naturalnością. Głosy Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość przy akompaniamencie gitar i instrumentów klawiszowych. To utwór, który z łatwością zapada w pamięć, a jednocześnie porusza swoją szczerością i emocjonalnym przekazem. Nowy singiel jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu Michała Bajora, którego premiera planowana jest późną jesienią tego roku. Music News. Przed nami kolejny duet, ale już z nieco innego muzycznego świata. Alok i Jennifer Lopez łączą siły w ambitnym projekcie Everything's Fine. Singiel ukazał się w dwóch odsłonach, kameralnej wersji AM oraz klubowej PM. Każda z nich przedstawia zupełnie inną perspektywę tej samej, pełnej emocji muzycznej opowieści. Utwór skupia się wokół tematów percepcji, wewnętrznej siły oraz kontrastu między tym, co pokazujemy na zewnątrz, a tym, co przeżywamy w środku. Everything's Fine to opowieść o iluzjach, jakich chwytamy się, by iść dalej przez życie. Alok i Jennifer Lopez od początku nie traktowali jednej z wersji jako zwykłego remiksu. Projekt narodził się jako dwie komplementarne interpretacje tej samej kompozycji, pozwalające słuchaczom doświadczyć jej przesłania przez dwa różne pryzmaty emocjonalne. Wersja AM łączy nasycone emocjami wokal Lopez z ciepłą, melodyjną produkcją, przestrzennym tłem i podnoszącą na duchu, choć wciąż intymną energią. Wersja PM bazuje na tym samym fundamencie, lecz zyskuje mocniejszy puls i typowo klubową dynamikę. Zmienia to utwór w pewny siebie, nocny odpowiednik wersji porannej, bez utraty ładunku emocjonalnego, który stanowi serce tej właśnie kompozycji. Alok i Jennifer Lopez i ich Everything's Fine już do posłuchania w muzycznym radiu. Na koniec u nas Carly Rae Jepsen, która zaprezentowała nowy singiel On Wires, zapowiadający nadchodzący podwójny album Day and Night. Płyta zawierać będzie aż 24 utwory. Piosenka jest pierwszym oficjalnym zwiastunem projektu i reprezentuje jego część Day, czyli zestaw utworów skupionych na jasnym brzmieniu oraz szczerych i ciepłych emocjach. On Wires utrzymany jest w pop-rockowym klimacie i opowiada o uczuciu zauroczenia we wczesnym etapie relacji, kiedy emocje balansują pomiędzy przyjaźnią a romansem. Jak wyjaśnia artystka, utwór był pierwotnie pomyślany jako piosenka o uwodzeniu i przyciąganiu drugiej osoby. Album Day and Night ukaże się 18 września i będzie zawierał 24 utwory. Według zapowiedzi ma być najbardziej rozbudowanym i ambitnym projektem w karierze piosenkarki. To łapcie jeszcze garść kolejnych wakacyjnych premier. Gabry Ponte i Jovanotti z nagraniem DNA, Katy Perry i Watch It Burn i Majestic w towarzystwie Spandau Ballet i nagrania Gold. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: 呀。
1: Wieczorną porcję informacji z regionu przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Na początek Legnica i raport o stanie miasta. W maju 2024 roku, po ponad dwóch dekadach rządów Tadeusza Krzakowskiego, władzę w Legnicy przejęło nowe kierownictwo miasta. Prezydentem został Maciej Kupa i wcześniej wieloletni rajca miejski. Rok 2025 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania nowego samorządu, jednocześnie pierwszym sprawdzianem realizacji zapowiadanych zmian.
3: Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
4: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytet.
3: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
4: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
5: To był rok konkretów.
3: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
5: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył 1 mld zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy.
3: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura.
4: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Niestety Legnica słynęła z dziurawych ulic. Dziś wystarczy spojrzeć na inwestycje realizowane na ulicach. Wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy w zaledwie rok. A to nie tylko nowa nawierzchnia. Każda taka inwestycja to również bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe czy tam, gdzie jest to możliwe, drogi rowerowe.
3: Jednocześnie miasto rozwijało działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Od edukacji i zdrowia po kulturę i aktywność społeczną.
5: Zależało nam na tym, żeby rozwój był odczuwalny, ale nie tylko w przestrzeni miasta, a w codziennym życiu mieszkańców. Dlatego inwestowaliśmy w edukację, w programy zdrowotne, w działania społeczne. Dużą wagę przykładaliśmy także do angażowania młodych ludzi w życie miasta. Bardzo aktywnie działa nasza Młodzieżowa Rada Miejska. W 2025 roku uruchomiliśmy obok już znanego legnickiego budżetu obywatelskiego szkolny budżet obywatelski, czyli program Szkoła po Twojemu, i to właśnie młodzież mogła zadecydować, na jakie cele przeznaczyć 160 tysięcy złotych.
3: Rok 2025 był również bardzo dobrym okresem dla legnickiej kultury. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło ponad 331 tysięcy osób, o prawie 118 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Koleje Dolnośląskie świętują sukces, który na długo zapisze się w historii polskiego transportu regionalnego. Prosto z fabryki PESA w Bydgoszczy na dolnośląskie tory wyjechał wczoraj setny pociąg w barwach tego przewoźnika. To nowoczesny elektryczny elf, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
6: Coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj świętujemy, dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej u funduszy europejskich, dzięki którym możemy kupować te pojazdy. Ale również chwilę czoła dla pana prezesa, ponieważ jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne, a 33 pojazdy spalinowe. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą. Polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów, jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, a w tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
2: Ten setny pociąg to nie wszystko, mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
7: W przeciągu 3 miesięcy dostaniemy jeszcze 8 takich pięknych pociągów. Produkowanych jest kolejnych 20 pojazdów. Będą w przyszłym roku 10 spalinowych, za 2 lata 10 takich elektrycznych. Natomiast nasz zespół Kolei Dolnośląskich ma nowe wyzwania, które nasz właściciel, zarząd województwa przed nami postawił, a mianowicie dostarczenie pojazdów, które będą mogły jeździć ekologicznie na trasach, które są rewitalizowane przez województwo. i jesteśmy w trakcie właśnie ogłoszenia trzeciego etapu przetargu na pojazdy alternatywne. I także polska presa bierze udział w tym wyścigu z czeską Skodą i niemieckim Siemensem, aby dostarczyć na Dolny Śląsk ultranowoczesne, innowacyjne pojazdy elektryczne z pantografem, z baterią, ale także prawdopodobnie z napędem wodorowym, z baterią wodorową. Liczymy, że uda nam się dostać dofinansowanie i takie piękne pojazdy na tych trasach zrewitalizowanych przez województwo za 3 lata pojawią się.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
8: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Za oknami co prawda deszcz, ale teraz już nie ma to większego znaczenia, no bo czas na najlepszą wakacyjną podróż w eterze. Festiwal hitów startuje. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

sound. Ain't no come around, so I say I know that dreadlock.

Na samym początku Olaf Basoki, Mishiwani, Waterman, a teraz Crazy Biza, Sand Cruiser, Something on My Mind. No i to wszystko w klimatach dancehallu. Nieprzypadkowo, bo dziś, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Reggae. Takich karaibskich klimatów pojawia się jeszcze będzie wiele w najbliższych minutach. A teraz przed nami Dub Dog Z i najnowsze Stall & Dance.

Jungle Brothers i VIP, lata 90. No a teraz, moi drodzy, cofniemy się jeszcze głębiej, ale będzie to odświeżony singiel i to wielki przebój, Sunny i jednocześnie Alex Gaudino.

0: wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 21.
3: Czas na wiadomości.
5: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioło.
6: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku-Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
5: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
7: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
8: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
9: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
10: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lubuskiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
5: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
11: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
12: No Zara Larsson i Florence and the Machine, to podstawowo.
13: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
14: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
15: Tak, bo tu już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, w które można się spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
5: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Fats and Small, Feeling Good. No i mam nadzieję, że dokładnie tak właśnie jest. Muzyczny Radio Festiwal Wakacyjnych Hitów. Płyniemy dalej na horyzoncie Beanie and Martini, Burning Up.
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów.

0: Nerd i Pedro, jednocześnie festiwal wakacyjnych hitów, pierwszy dzień lipca, a w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Muzyki Reggae, no i czas na kolejny karaibski akcent, tym razem wielki przebój Lany Del Rey, inspirowany operą George'a Gershwina, Summertime, ale w wydaniu Milk and Sugar.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

Polsatrini, Family Affair, przed nami jeszcze Alcazar i Alex Gaudino, a następnie po serwisie otworzą się wrota strefy 79. Koniecznie zostańcie z nami.

mission of the

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 22.
0: Czas na wiadomości.
6: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
7: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
6: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie, natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, no musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
6: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
9: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
6: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane, bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76. i 85. minucie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
4: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: 7 minut po godzinie 22, pierwszy dzień lipca, no i pierwsze w tym miesiącu spotkanie w strefie 79. Patryk Łasica, dobry wieczór. Za nami utwór nieprzypadkowy, bo dokładnie 1 lipca, tyle że w roku 45 na świat przyszła Deborah Ann Harry, znana nam wszystkim jako po prostu Debbie Harry. Współzałożycielka grupy Blondie kończy dziś 81 lat. No i jest to głos, który ukształtował całe dekady światowej muzyce. Zanim jednak założyła zespół, pracowała m.in. jako kelnerka, a nawet sekretarka w amerykańskim oddziale radia BBC. Dziś jest absolutną ikoną. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Utwór, który usłyszeliśmy, nazywa się In Love With Love, czyli w miłości i z miłością, dokładnie tak jak w muzycznym radiu. Także jeśli kochacie brzmienie muzyki z XX wieku, to lepiej trafić nie mogliście. No i startujemy.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

0: Michael with Flaming Man, a przed nami kolejna okazja ku temu, aby celebrować dzisiejsze święto w muzycznym kalendarium UB40.
1: Right about now, rent and be pay a team, because, oh, hey, you go

UB40, sorry, my płyniemy dalej. No i na horyzoncie propozycja, która przepłynęła do nas od Andrzeja. Andrzej pozdrawia wszystkich słuchających. My ciebie również pozdrawiamy. No i przywitajmy w strefie Papa Dance. Nice story.

0: Down i Paul Johnson. Mamy 37 minut po godzinie 22. I jeśli ktoś z was myślał, że po Debbie Harry wyczerpaliśmy już dzisiejszy limit muzycznych solenizantów, no to muszę was wyprowadzić z błędu, bo również dziś swoje 75. urodziny świętuje Fred Schneider, wokalista, klawiszowiec i współzałożyciel w zupełnie niepodrabialnej, awangardowej grupy The B-52. Styl, który zyskał miliony wiernych fanów na całym świecie, no i uczynił z zespołu fenomen muzyki alternatywnej. No i z okazji jego święta pakujmy się wszyscy i ruszamy do kultowej chaty miłości. Przed nami Love Shack.
1: Strefa 79.

You Too, With or Without You. Były urodziny Deborah Harry, były urodziny Freda Schneidera, a teraz czas na urodziny Violetty, naszej słuchaczki, do której ślemy najlepsze życzenia, no i przesyłamy także urodzinowy, wymarzony utwór.

Bill Nils i Jennifer Warners, I've had time of my life. Czołowy numer z filmu Dirty Dancing. Mamy 10 minut po godzinie 23. No i teraz czas na Deacon Blue. Przed nami Railgun Kid.

Amanda Lear i Enigma. Mamy 19 minut po godzinie 23. Było dziś wiele urodzinowych dat, wszystkie z drugiej połowy XX wieku, no ale w pierwszej części XX stulecia, dokładnie 1 lipca w 1915 roku, stało się coś niesamowicie istotnego dla muzycznego świata, bo równo 111 lat temu w Vicksburgu urodził się William James Dixon, znany całemu światu jako Willie Dixon. Basista, wokalista, ale przede wszystkim genialny autor tekstów i kompozytor, który napisał największe standardy bluesa z Chicago. To właśnie jego utwory śpiewali później Muddy Waters, Howlin' Wolf, a w latach 60., 70. nawet brytyjscy giganci tacy jak Rolling Stonesi czy Led Zeppelin tak naprawdę to oparli na jego riffach cały hard rock. I bez Dixona muzyka, jakiej dzisiaj słuchamy, po prostu by nie istniała. No i przykładowo Jimmy Page i Robert Plant tak bardzo zainspirowali się jego kompozycją, że kilkanaście lat później musieli podzielić się z nimi tantiemami w sądzie, no ale dzięki temu dostaliśmy jeden z najpotężniejszych gitarowych riffów, chodzi o Whole Lotta Love. Dixon pisał głównie dla facetów z chrypą, no jak to blues, ale kiedy za jego tekst wzięła się Etta James, to stał się po prostu cud. Posłuchajcie. Stresa 79.

Sam Kukak Change is gonna come. Jedyne co pewne, że nadejdzie właśnie zmiana. Za moment nadejdzie także już czwartek. Mamy 26 minut po godzinie 23. Dziś pierwszy dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Muzyki Reggae. I mimo tego, że to gatunek, który powstał w okolicach Morza Karaibskiego, a tak naprawdę to wywodzi się z Afryki, to również w Polsce wielu jego czołowych przedstawicieli. No i czas na jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów. Dub.

0: Club i Podzielono Świat, utwór z lat 80. No i niestety, jeśli chodzi o kwestię podziału, 4 dekady za nami i nic do tej pory się nie zmieniło na lepsze, ale skoro mamy już tego świadomość, że nas podzielono, to połowa sukcesu, a drugą połową jest robić wszystko, aby odrzucić etykiety, no i pamiętać, że zawsze patrzymy na drugiego człowieka, takiego jak my. Piękny przekaz muzyki reggae, dzisiaj święto, a pierwotnie ten gatunek miał właśnie nieść takie wartości, jedności, miłości w jamajskich gettach, gdzie przestępczość rosła niesamowicie. Wielu ludzi do dziś nie potrafi tam biegle czytać. Wielu ginęło na ulicach, no i takim językiem, uniwersalnym językiem jedności, który trafiał do każdego i który z tego getta wyrósł, jest właśnie reggae. Ale nie tylko reggae, bo tak naprawdę muzyka jest uniwersalnym językiem, która jak nic potrafi połączyć ludzi, a idealnie to widać na koncertach. I do chodzenia na koncerty gorąco Was zachęcamy, tak samo do tego, aby słuchać muzycznego radia, a przed nami teraz clue mojej wypowiedzi The Beatles i to, czego najbardziej potrzebujemy.
1: Strefa 79.

to dać, nic ująć. All You Need Is Love i The Beatles. Zostało nam 22 minuty do północy. Patryk Łazica, dziękuję za kolejny wspólnie spędzony wieczór. No idąc za przekazem tego utworu, bądźcie dla siebie dobrzy, pożyczajcie sobie pieniądze i węgiel. To akurat bardzo potrzebne w tym wakacyjnym okresie. W strefie zagrają dla was jeszcze Freddie Mercury, Yahoo, pojawi się Def Leppard, ale najpierw czeka was jeszcze wycieczka na ciemną stronę księżyca.